0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: Uwaga na cyberoszustów, chcą przejąć konta na Signalu. Kto pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim, są pierwsze decyzje. Ważny dzień dla kredytobiorców, dziś decyzja o stopach procentowych. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów ani tzw. kluczy odzyskiwania. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest wczorajsza rekomendacja działaczy. W poniedziałek decyzję w tej sprawie podejmie zarząd PKOL, mówi wiceprezes Adam Konopka.
1: Widzimy się w poniedziałek o 13:00, to zarząd ma prawo interpretacji statutu i to zarząd będzie o tym decydował.
0: Na jaw wyszły informacje dotyczące złej sytuacji finansowej PKOL-u, o czym z kolei inny wiceprezes Adam Korol.
2: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy, to mogę powiedzieć do końca miesiąca są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
0: To było pierwsze zebranie władz PKOL-u od czasu aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Jest podejrzany w sprawie afery finansowej Zonda Krypto. To nie prąd, ale gaz i ogrzewanie mogą tej zimy najmocniej obciążyć domowe budżety. Eksperci ostrzegają, że ceny mogą być wyjątkowo wysokie, a to dlatego, że poprzednia zima była bardzo mroźna i europejskie magazyny są zapełnione tylko do połowy. Trudno zapełnić je bardziej z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, która ograniczyła dostęp do surowca. Jest coraz drożej, mówi szefowa Forum Energii dr Joanna Pandera.
3: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
0: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Dziś okaże się, czy nie zdrożeją też raty kredytów. Po wakacjach zbiera się Rada Polityki Pieniężnej, zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi. Weźmie pod uwagę ceny ropy i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
4: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
0: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Zaglądamy jeszcze na chwilę na boiska Ligi Mistrzów. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt pokonał u siebie Inter Mediolan 2-1. Piotr Zieliński grał w zespole gości od 60 minuty. Z kolei FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior, uległo w Portugalii Manchesterowi City 0-2. Mecz ten sędziował Szymon Marciniak.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Pogoda podzieli Polskę na dwie części. Na południowym wschodzie utrzyma się upalna aura, 30 stopni i słońce. Na północy, zachodzie i częściowo w centrum deszczowo i dużo chłodniej, około 20. Możliwe też burze. Jutro wszędzie podobnie, do 20 stopni i trochę deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jest parę minut po godzinie 7 w kalendarzu, środa i połowa tygodnia już za nami, a my meldujemy się w studiu z kolejną dawką świetnej energii. Dzień dobry.
9: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, cześć. Witamy Was w ten wrześniowy poranek i bezstresowo stawiamy na nogi cały Włocławek.
8: Kawa gotowa, no to wyłączamy budziki i wjeżdżamy w ten dzień z dobrą muzyką.
9: Zaczynamy!
7: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: To ja sobie zerkam w kalendarz. No i nie wiem, czy wiedzieliście, że dzisiaj mamy Dzień Testera Oprogramowania.
1: Szczerze, nie miałam pojęcia, ale brzmi jak praca marzeń. Klikasz cokolwiek i sprawdzasz, czy się zepsuje.
0: Dokładnie tak i powiem ci, że my od 6 rano robimy tutaj dokładnie to samo. Przetestowaliśmy już, czy mikrofony działają, czy sprzęt działa i to, czy nasi słuchacze na pewno wstali z łóżka.
1: I jak wyszły testy?
0: No systemy działają bez zarzutu, chociaż w głośnikach wykryliśmy też dzisiaj dzień urody, więc testujemy wyłącznie dobre nastawienie i piękny uśmiech od rana.
1: A dla wszystkich dzisiejszych solenizantów Piotra, Jacka, Jakuba i Anieli mamy najlepsze testowe numery na ten poranek. Podkręćcie głośniki!
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Jeżeli macie od 14 do 20 lat i lubicie śpiewać, to posłuchajcie. Chór Młodzieżowy Kanto we Włocławku zaprasza młodzież do udziału w projekcie z okazji swojego 35-lecia.
1: I nie trzeba być uczniem szkoły muzycznej, nie trzeba też znać nut.
0: Będą warsztaty emisji głosu, warsztaty repertuarowe i finał w postaci jubileuszowego koncertu 11 grudnia w Browarze B.
1: A uczestnicy dostaną też koszulki, wyżywienie podczas najważniejszych dni i bon do jednego ze znanych elektromarketów.
0: No, czyli jeżeli chcecie popracować nad swoim głosem, no to Kanto czeka.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ostrzeżenia przed upałami, ale możliwe też burze i ulewy. Polak zatrzymany na Łotwie jest podejrzany o przemyt migrantów. Co z rynkiem kryptowalut? Prezydent składa kolejną swoją propozycję. Marcin Krzemiński. Od Skierniewic, Warszawy i Siemiatycz po Rybnik, Nowy Sącz i Przemyśl. W sumie 8 województw w centrum, na wschodzie i południu z ostrzeżeniami przed upałami. Tam miejscami dziś 31 stopni. Przed nami prawdopodobnie ostatni taki ciepły dzień tegorocznego lata. Wczoraj też w wielu miejscach było bardzo gorąco. Na przykład w Łodzi, gdzie sporo osób spacerowało po Piotrkowskiej.
2: Słońce świeci, aż chce się żyć.
3: Więcej słońca, więcej witaminy D.
4: Więcej radości.
5: Widać nawet na Piotrkowskiej.
6: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
1: Dziś nie wszędzie piękna pogoda. Na północy i zachodzie możliwe ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać na krańcach południowych od Kłodzka po Głubczyce, a od jutra spore ochłodzenie. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Podczas wspólnej akcji strażników oraz policji zatrzymano samochód osobowy, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto postępowanie karne. MGGA, Make Germany Great Again, czyli uczyńmy Niemcy znów wielkimi. To Donald Trump o zwycięstwie alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii-Anhalcie. Amerykański prezydent napisał na swoim portalu społecznościowym, że Niemcy mają dość okropnych przepisów imigracyjnych i nie będą tego tolerować. Prezydent Polski złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Karol Nawrocki jest za uregulowaniem tej sprawy, zapewnia szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
7: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje.

0: kryptoaktywów oraz kontrola sądowa przedłużenia blokady rachunku.
1: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
0: Komentuje premier Donald Tusk, nawiązując do trzykrotnego zawetowania przez prezydenta rządowych rozwiązań i do afery zonda krypto. Rządzący zapowiedzieli kolejny własny projekt przepisów. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Jeliszce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znów wita turystów przed szybem Daniłowicza. Przypomina o górnikach, którzy pracowali tu przez kilkaset lat. Przez ostatnie 20 lat pomnik górnika był niedostępny dla zwiedzających. Przeszedł za to renowację.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Najwięcej słońca na południowym wschodzie, deszcz i burze na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Maksymalnie od 17-19 stopni na Pomorzu przez 28 w centrum do 31 na południu i południowym wschodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
5: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Runda ligowa Ligi Mistrzów ruszyła na dobre. Za nami 6 spotkań. W hicie pierwszej kolejki Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan. Włochom nie pomógł grający od 60 minuty Piotr Zieliński, podobnie jak Jakub Kiwior swojemu FC Porto, które uległo Manchesterowi City 0-2. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek świata. Polskich graczy w gronie nominowanych nie ma. Więcej Michał Waszkiewicz.
6: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Usman Dembele, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów. To także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Tu już nic nie zależy ode mnie. Oczywiście gdybym wygrał, to byłaby przede wszystkim zasługa kolegów z Barcelony i z reprezentacji. Myślę, że mam spore szanse, bo mam za sobą świetny sezon, ale zobaczymy. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kyliana Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego. Niektórzy po cichu stawiają na Leo Messiego, który błyszczał na Mundialu. To byłaby już 9. złota piłka dla Argentyńczyka. Laureatów wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
5: To była relacja Michała Waszkiewicza. Na US Open, co prawda już bez Igi Świątek, ale trwa zacięty bój o awans do półfinałów. Broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka nie bez trudu pokonała rozstawioną z 6 Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6 i 7-6. Spotkanie trwało blisko 2,5 godziny. Wiadomo, że rywalką Białorusinki będzie Amerykanka Jessica Pegula. Ona także po 3-setowej walce pokonała swoją rodaczkę Emme Navarro 3-6, 6-4 i 6-3. Już od dziś ruszają siatkarskie Mistrzostwa Europy Mężczyzn. 24 drużyny zagrają o miano tej najlepszej. Obrońcy tytułu Polacy do gry wejdą jutro, rozpoczynając od spotkania z Portugalią.
7: Jest parę minut po godzinie 7. Prześwietlamy to, co dzieje się teraz w pogodzie we Włocławku i okolicach. No i powiem krótko, wrzesień nas dzisiaj trochę rozpieszcza.
8: Oj tak, 19 stopni o poranku to tylko przyjemny wstęp. Pierwsza połowa dnia przyniesie nam mnóstwo słońca, a na termometrach dobijemy aż do 25 stopni.
7: Czyli krótkie rękawki wciąż w grze. Łapcie te słoneczne godziny, nim popołudnie coś się ewentualnie zmieni.
8: A u nas w głośnikach ciepły klimat gwarantowany przez cały dzień.
4: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: No to uwaga, no Włocławek ma powody do dumy. Larisa Sapieżyńska została pierwszą wicemistrz Junior Polski 2026.
1: A na ogólnopolskiej scenie nie zapomniała, skąd pochodzi.
0: Jedno z wyjść miała w tradycyjnym stroju kujawskim: czerwona spódnica, biały żakiet, niebieski gorset, korale i wianek.
1: Czyli zamiast kolejnej podobnej stylizacji mamy od razu mocny akcent regionalny.
0: No i bardzo dobrze. Larisa pokazała Kujawy na dużej scenie, a do Włocławka wróciła z tytułem pierwszej wicemistrz Junior Polski.
1: Została korona, Kujawy też zostały pokazane.
0: No, czyli całkiem udany wyjazd.
2: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Odbyło się największe święto plonów w naszym regionie. Oraz Sanico przypomina, gdzie oddać przeterminowane leki. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Sezon dożynkowy w naszym regionie powoli dobiega końca. Weekend przyniósł największe święto plonu w naszym regionie, czyli dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Wydarzenie odbyło się w Choceniu. Najpierw odbył się przemarsz korowodu z pięknie wykonanymi wieńcami, a następnie polowa msza święta, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
2: Tak prawdę mówiąc, podsumowanie sezonu dożynkowego, choć jego zwieńczeniem będą dożynki gminne, które odbędą się za tydzień w Lubrańcu, ale dzisiaj spotykamy się na dożynkach powiatowo-gminno-parafialnych w Choceniu, w jednej z 13 pięknych gmin naszego powiatu, gminie rolniczej, gminie, której szacunek do ziemi pielęgnowany jest od wielu pokoleń, aby podziękować rolnikom za ich ciężką pracę, skupić się wokół chleba, który ma dla nas wyjątkowy smak. Pewnie każdy z nas był w kilku miejscach za granicą w naszym kraju i ten nasz kujawski chleb smakuje wyjątkowo, bo jest wypracowany przez wspaniałych, zaradnych, pracowitych naszych mieszkańców, zarówno tych pracujących na roli, ale także przetwarzających go, pracujących w wielu innych dziedzinach życia i dzisiaj chcemy im za to na tym najważniejszym święcie w naszym powiecie podziękować.
1: Starostami dożynek powiatowych byli Marta Kieszkowska i Cezary Andrzejewski. Oboje są rolnikami. Starościna prowadzi gospodarstwo o profilu warzywniczym, natomiast starosta zajmuje się produkcją sadowniczą. Mówią Cezary Andrzejewski, starosta w dożynek, oraz Marta Kieszkowska, starościna dożynek.
3: Odnośnie sezonu powiem tak szczerze, no pogoda naprawdę dała nam w kość. Przymrozki, susza, upał, gorączki, no ale finalnie no, jesteśmy tutaj, w sumie uśmiechnięci i cóż, no myślę, że chleba na polskich stołach nie zabraknie. Czego możemy życzyć? Ja myślę, żeby najważniejszą rzeczą, żeby w przyszłym roku było odrobinę trochę więcej spokoju i przede wszystkim w tym sezonie wahania cen, szalona pogoda, to doprowadza czasami do takich skrajnych sytuacji nerwowych. Ale finalnie życzyć, mówię, takiego spokoju i przede wszystkim dobrej pogody. A zresztą sobie już poradzimy.
1: Po części obrzędowej, a więc po symbolicznym podzieleniu chleba i podziękowaniu nim uczestników, na scenie pojawili się przedstawiciele władz centralnych oraz samorządowych, którzy podziękowali rolnikom za ich codzienny trud. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Powiat włocławski kończy ten czas dożynkowy. Spotykamy się w Choceniu na dożynkach gminno-powiatowych. To jest ważny dzień. Ważny zwłaszcza, kiedy spotykamy się na terenie powiatu typowo rolniczego, gminy typowo rolniczej. Zresztą tak samo jak nasze województwo. To my tutaj, rolnicy tych ziem, dajemy bezpieczeństwo żywnościowe całemu kraju, Polsce i to jest doskonała okazja, żeby rolnikom za ten trud podziękować.
1: Dożynki powiatowe były także ucztą dla podniebienia. Zadbały o to koła gospodyń wiejskich z całego regionu. Przeterminowanych leków nie należy wyrzucać do zwykłych śmieci. Można je oddać do wyznaczonych aptek, wyposażonych w specjalne pojemniki lub przekazać do PSZOK-u. Do niebieskiego pojemnika na papier mogą natomiast trafić czyste kartoniki i ulotki po lekach. Samych leków należy pozbywać się w odpowiedni sposób, ponieważ mogą zawierać substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem.

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie

dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Coraz droższe paliwa. Czy rząd ma jakieś rozwiązanie? Powiemy, co nas może zachęcić do kupowania używanych ubrań. Najpierw jednak 15-latkowie w czołówce w międzynarodowym badaniu, ale nie wszystko poszło gładko. Marcin Krzemiński. Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni w badaniach PISA dotyczących efektów edukacji. Znaleźli się w europejskiej czołówce. W naukach przyrodniczych lepsi od wychowanków polskich szkół są tylko nastolatkowie z trzech krajów. Dobrze wypadła też matematyka. Jest też duży minus. Blisko 1/4 uczniów nie rozumie tego, co czyta. Szymon Kępka.
2: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej. We wszystkich trzech badanych dziedzinach – czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
1: Coraz bliżej 8 zł, średnia cena litra benzyny 95. Dziewiątkę goni już olej napędowy, a kolejne podwyżki to kwestia czasu, bo na Bliskim Wschodzie bez zmian rośnie też cena baryłek ropy. Rządzący mówią, że nie ma pieniędzy na kolejne wsparcie dla Polaków i że sytuacja byłaby inna, gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Kancelaria prezydenta odpowiada, przepisy były niekonstytucyjne, poza tym...
3: Rozumiem, że rząd chce wydzierać pieniądze wszędzie, gdzie to możliwe, tylko że na koniec te pieniądze poszłyby z kieszeni nie tych firm, tylko Polaków, bo te firmy i tak podniosłyby swoje marże.
1: Tłumaczy szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Rząd ponoć pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach. Ma być gotowy jesienią. Będzie dalszy ciąg procesu Moniki B., skazanej nieprawomocnie na 15 lat więzienia za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad swoją córką. Kobieta spod Łukowa przez 7 lat miała oszpecać 9-latkę toksyczną substancją. Odwołanie od wyroku z

0: brusi. Wyjazd ma potrwać tydzień. Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze. Opuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Klienci sklepów z używaną odzieżą wydawali więcej pieniędzy, gdy w sklepie rozpylano zapach świeżego prania, wykazali w badaniu holenderscy psychologowie. Według autorów badania jego wyniki można tłumaczyć ewolucyjnie ukształtowaną skłonnością ludzi do unikania potencjalnych źródeł infekcji. To na przykład niechęć do zepsutego lub nieprzyjemnie pachnącego jedzenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 28 w centrum, do 31 na południu. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. Poza tym dużo chmur na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Może padać deszcz, możliwe też burze.
1: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kibice na takie powroty czekają najbardziej. Na europejskie boiska wróciła Liga Mistrzów. Ze zwycięstwa może się cieszyć Real Madryt. Pokonał bowiem Inter. Na Santiago Bernabeu gospodarze wygrali 2-1. José Mourinho nie ukrywał jednak, że wynik tego meczu mógł być zdecydowanie inny.
5: Una locura que no me gusta.
4: To był szalony mecz, szaleństwo, którego nie lubię, naprawdę nie lubię. Wolę, by moja drużyna strzeliła 5, 6 lub 7 goli i mieć pełną kontrolę, a nie potrzebować absolutnie niesamowitego bramkarza. Niewiele bowiem brakowało, aby królewscy roztrwonili dwubramkową przewagę. Ostatnie pół godziny na boisku w drużynie z Mediolanu spędził Piotr Zieliński. Drużynie nie pomógł, ale trener Interu Christian Kivu przekonywał, że niewiele brakowało, by wywieźć z Hiszpanii co najmniej jeden punkt. Musimy tak postępować z charakterem i odwagą, bez wahania, z tożsamością, którą chcemy mieć, z właściwym nastawieniem, by podnosić się i reagować na trudności. To właśnie robię z drużyną. A dziś kolejne 5 spotkań w pierwszej kolejki Champions League. Za oceanem za to szykuje się także piłkarska uczta. Tej nocy pojedynek Lewandowski kontra Messi. Spotkanie w amerykańskiej lidze MLS Chicago Fire z Interem Miami już przedstawiane jest jako pojedynek dwóch najdroższych i najlepiej zarabiających piłkarzy. Lewy i Leona przeciw siebie na murawie stali tylko 4 razy. Obaj wygrali po 2 spotkania. I zostajemy w Stanach, bo na US Open toczy się walka o półfinały. Wśród mężczyzn w najlepszej czwórce jest Amerykanin Francis Tiafoe. Pokonał on po 5-setowej batalii rodaka Alexa Mikkelsena. Trwa drugi z ćwierćfinałów. Hiszpan Carlos Alcaraz gra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał 16 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To jego 4. Etapowy triumf. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas, który dojechał w peletonie razem z najgroźniejszymi rywalami.
6: Jest parę minut po godzinie 8, połowa tygodnia oficjalnie osiągnięta, a my wrzucamy wyższy bieg na ten wrześniowy poranek.
7: Druga kawa pewnie ląduje właśnie na waszych biurkach, więc dokładamy do tego porządną porcję muzycznej energii.
3: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: tak jak dziś.
1: No to uwaga, chyba mamy już oficjalny powód na to, że święta coraz bliżej.
2: Nie wierzę, we wrześniu.
1: No wczoraj w telewizji puszczony został, no, Kevin Sam w domu.
2: Czyli koniec, możemy już powoli wyciągać choinkę.
1: To bez przesady, ale na razie wystarczy znaleźć bombki.
2: Bartek, mamy 9 września.
1: Ale Kevin już był, no i terminarz świąteczny został właśnie uruchomiony.
3: Po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz uwaga, szybka zagadka.
1: No dawaj.
0: 7 plus 7 razy 7.
1: 56.
0: No i brawo, właśnie przeskoczyłaś w rozwoju jednego z posłów.
1: Żartujesz.
0: No, zaciął się przy kamerze, no i wyszedł mu prawie 1000.
1: A wyjaśnienie?
0: No, jestem humanistą.
1: A ja jestem zmęczona takimi tłumaczeniami.
0: No i wychodzi na to, że matura z matematyki naprawdę powinna być obowiązkowa, również w Sejmie.

0: Mamy plany. To jest hasło wydarzenia, które w sobotę odbędzie się w Ciechocinku.
1: I chodzi o bardzo ważne plany, takie, które pojawiają się już po diagnozie i po leczeniu choroby nowotworowej.
0: W parku kliniki pod tężniami będzie piknik poświęcony m.in. profilaktyce, rehabilitacji, aktywności fizycznej i życiu po chorobie.
1: Będą lekarze, fizjoterapeuci, psychoonkologowie, dietetycy i strefy profilaktyczne.
0: No, czyli dużo konkretnej wiedzy, ale przede wszystkim jedno przesłanie.
1: Że po chorobie nadal możemy mieć plan.
0: No to wszystko już w sobotę od godziny 11 w Ciechocinku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dziś wyrok w procesie księdza z diecezji sosnowieckiej. Chodzi o molestowanie dzieci. Nie najlepsze tegoroczne plony. Rolnicy szacują straty. Będziemy też podsłuchiwać i podglądać pszczoły. Marcin Krzemiński. Za pół godziny w sądzie w Sosnowcu wyrok ma usłyszeć ksiądz Jacek K. Oskarżono o wykorzystywanie seksualne nieletnich i posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces duchownego z diecezji sosnowieckiej ruszył w lutym tego roku i został utajniony. To jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnionych w tamtejszej diecezji. Grzegorz Kozieł.
2: Ksiądz miał skrzywdzić w sumie 7 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
3: Pole zarzutów uzupełnia ten dotyczący gromadzenia nielegalnych materiałów o charakterze pedofilskim, czyli mowa tutaj o pornografii dziecięcej.
2: Do przestępstw zarzucanych duchownemu miało dochodzić od 2008 do 2024 roku. Działo się to w parafiach, gdzie oskarżony wykonywał swoją posługę kapłańską czy uczył religii. Zdaniem śledczych ksiądz molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Jacek K. został zatrzymany na początku października 2024 roku i trafił do aresztu. Grozi mu do 30 lat więzienia.
1: Trwają ostatnie prace przy tegorocznych żniwach, jednak dla większości rolników to nie był łatwy sezon. Plony są poniżej przeciętnej, chodzi zarówno o wielkość, jak i jakość zbiorów. Zawiniła głównie skrajna pogoda, silny mróz, potem długa

0: Niemcy ujawnili ponad 170 tysięcy stron dokumentów dotyczących jakości powietrza wokół World Trade Center po atakach z 11 września 2001 roku. Według dziennika New York Times wynika z nich m.in., że przed mieszkańcami Nowego Jorku ukrywano stężenie toksyn w powietrzu, w tym azbestu. Jak pisze gazeta, szacuje się, że w wyniku chorób związanych z toksynami po zamachach zmarło więcej osób niż w wyniku samego ataku. Dziś państwowy pogrzeb holenderskiego króla Haralda V. W południe w Oslo trumna z monarchą zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie do katedry, tam odbędzie się nabożeństwo. Król spocznie w mauzoleum w twierdzy Akershus. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Pożegnać go przyjadą dziś monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Sekretne życie pszczół przedmiotem badań naukowców z Politechniki Poznańskiej. W ulach zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
1: Mamy tutaj trzy ule. Co za tym idzie, mamy trzy rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
0: Mówi opiekun pszczół, informatyk z Politechniki Marcin Skrzyszewski. Na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. My też możemy je podglądać, a nawet posłuchać na stronie pasieka edukacyjna Politechniki Poznańskiej.
2: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A zaczynamy od US Open, bo znamy pierwszych półfinalistów. W turnieju pań po zaciętej walce przepustkę do najlepszej czwórki mają już obrończyni tytułu Aryna Sabalenka i Jessica Pegula. O finał zagrają ze sobą. Drugą parę wyłonią pojedynki pogromczyni Iga Świątek, Chinki Qin Wenzhen z Kazaszką Jeleną Rybakiną oraz Rosjanki Miry Andrzejewej z Amerykanką Coco Gauff. Wśród panów znamy jak na razie tylko jedno nazwisko. W półfinale jest Francis Tiafoe, który po blisko 5-godzinnym maratonie w 5 setach pokonał Alexa Mikkelsena. W piłkarskiej Lidze Mistrzów za to Real Madryt lepszy od Interu Mediolan. Na Bernabeu królewscy wygrali 2-1, a 71 trafienie w Champions League mógł odnotować Kylian Mbappé. Dwie bramki za to wczoraj strzelił Erling Haaland i w pojedynkę pogrążył FC Porto 2-0. Napastnika Manchesteru City nie upilnował Jakub Kiwior, a dziś grę w Champions League rozpoczynają obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówił trener Luis Enrique.
4: Przeszłość to przeszłość, nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu.
3: Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Te mecze o 21:00, za to już o 18:45 Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam. W holenderskiej drużynie nie zagra Jakub Moder, który jest kontuzjowany. W ekipie mistrzów zobaczymy za to głodnego sukcesów Lamine Yamala.
4: Nie ma większej motywacji niż wygranie Ligi Mistrzów. Wierzę, że cały zespół będzie o tego dążył. W końcu tutaj w Barcelonie skupiamy się na Lidze Mistrzów, ponieważ są najbardziej wyjątkowe rozgrywki, jakie istnieją i w tym roku może ona należeć do nas.
3: A Barca na trofeum Ligi Mistrzów czeka już 11 lat.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101,4 FM.
0: Gorąco we wschodniej Polsce i na południu, na Podlasiu 28 stopni, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Śląsku 30, w Małopolsce i na Podkarpaciu 31, chłodniej z kolei na północy i zachodzie, 18 stopni na środkowym Pomorzu, 20 w Trójmieście, 21 w Lubuskiem, tam też opady deszczu i burze, najwięcej słońca na południowym wschodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój

0: Totalny Blask, Ania i Krzysztof Kres.
1: Jest parę minut po godzinie 9:00, słońce pięknie świeci nad Włocławkiem, praca idzie jak spłatka, a weekend no już jest coraz bliżej.
2: I z takim nastawieniem idziemy przez to całe przedpołudnie, bez zbędnego stresu i wyłącznie z najlepszą muzyką.
1: Zostańcie z nami, gramy dla Was bez przerwy.

0: No to mamy pytanie do was, czy macie pomysł na włosówek? No bo to może być dobry moment, żeby go w końcu zgłosić.
1: 14 września rusza nabór projektów do wocławskiego budżetu obywatelskiego na rok 2027.
0: Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę pomysłów, tylko trzeba zebrać poparcie 5 osób.
1: A do rozdysponowania jest ponad 6 milionów złotych.
0: No czyli jeżeli od dawna wiecie, co powinno zmienić się we Wrocławku,
1: to teraz można przestać tylko o tym mówić.

0: No jeżeli lubicie dożynki, muzykę i dobrą zabawę, to w niedzielę warto wybrać się do Osiemnówka. To jakby ktoś nie wiedział, gmina Lubraniec.
1: Będzie tradycyjnie, będą lokalne potrawy, atrakcje dla dzieci i oczywiście muzyka.
0: Na wieczorem nastanie powerplay.
1: Czyli najpierw podziękowanie za plony, a później podziękowanie za to, że ktoś wymyślił koncert.
0: Dokładnie tak. A po godzinie 21:30 jeszcze DJ-e i zabawa taneczna.

0: No to teraz uwaga, w Kupce w niedzielę będzie darcie pierza i spokojnie, to nie jest nazwa nowej imprezy tanecznej.
1: Chociaż muzyka też będzie.
0: Będą też podpłomyki, dawne rzemiosło i oczywiście plotki, no bo kiedyś przy darciu pierza można było nie tylko popracować, ale też dowiedzieć się, co dzieje się w okolicy.
1: Czyli taka dawna wersja lokalnego centrum informacji.
0: No tylko, że bez internetu.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: To może być ostatnie ciepłe uderzenie lata, za chwilę alerty pogodowe, potem kolejne rosyjskie ataki w Ukrainie i kolejne ich ofiary. Będzie też lista nominowanych do Złotej Piłki, wśród nich Polka. Marcin Krzemiński. Upalnie dziś na wschodzie, południu i w centrum kraju. Z ostrzeżeniami pierwszego stopnia Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, większa część Małopolski, Śląska i Podkarpacia, połowa Mazowsza wraz z Warszawą oraz fragmenty województwa łódzkiego i Podlasia. W sumie to 8 regionów, tam dziś miejscami 31 stopni.
2: Spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
3: To jakoś tak się zaczęło.

0: nowym na ukraińsko-mołdawskie przejście graniczne Starokozacze w obwodzie odeskim. To kolejne uderzenie Moskwy na Ukrainę, która ostatnio w szczególności upodobała sobie Kijów. Tomasz Orchowski.
1: Od prawie dwóch tygodni, z wyłączeniem ostatniej wizyty wysłanników Trumpa, gdy na trzy dni wprowadzono rozejm, mieszkańcy Kijowa spędzają częściej noce w schronach.
2: Chwili pobieżać w parking.
1: To było naprawdę przerażające. Ledwo udało nam się wbiec na parking. Parking też się trząsł. Nasz samochód całkowicie spłonął. Żeby bronić się przed rosyjskimi atakami, Ukraińcy potrzebują pocisków do systemów obrony powietrznej. Ukraina ściga się z czasem. Nadchodzi zima. Przygotowanie Ukrainy do zimy jest priorytetem najwyższej wagi i wymaga od nas zdecydowanych, natychmiastowych działań. Mówił szef niemieckiego resortu obrony Boris Pistorius, który poinformował, że Berlin przekaże Kijowowi pociski przechwytujące PAK-2 z magazynów Bundeswehry.
0: W fińskiej Laponii ruszyły wspólne ćwiczenia sił powietrznych Finlandii, Szwecji i Norwegii. Wojska testują podczas wspólnych manewrów m.in. sposoby uzupełnienia paliwa oraz dozbrajania myśliwców, niezależnie od ich typu. Teraz Wielka Brytania i wznowiony ruch na londyńskich lotniskach Heathrow, Gatwick, Stansted i Luton. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów. Doprowadziła ona do odwołania ponad 1000 lotów i dotknęła setek tysięcy podróżnych. Służby zajmujące się kontrolą ruchu twierdzą, że awaria nie była wynikiem cyberataku, a lotniska zaznaczają, że choć loty wznowiono, to powrót do w pełni normalnego funkcjonowania może potrwać. Warto więc sprawdzać u przewoźników statusy połączeń. Ewa Pajor nominowana do Złotej Piłki. Polka ponownie znalazła się wśród 30 najlepszych piłkarek na świecie. Polskich piłkarzy w gronie nominowanych nie ma. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w Londynie 26 października. Michał Waszkiewicz.
3: Rok temu Ewa Pajor zajęła w plebiscycie 8 miejsce. Teraz może być wyżej, bo jej Barcelona wygrała wszystko, a Polka została królową strzelczyni Ligi Mistrzów. Wśród piłkarzy mamy kilku faworytów. To m.in. znów Ousmane Dembélé, który ponownie z PSG wygrał Ligę Mistrzów, to także m.in. Lamine Yamal, który z Hiszpanią triumfował na Mundialu. Wysoko oceniane są również szanse Francuzów Kylian Mbappé i Michaela Olise, a także Harry'ego Kane'a, Erlinga Haalanda czy Rodriego.
0: Laureata wybiorą w głosowaniu dziennikarze z całego świata.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Maksymalnie 18 stopni na środkowym Pomorzu, 24 w Wielkopolsce, nawet 31 w Małopolsce i na Podkarpaciu. I właśnie na południowym wschodzie najwięcej słońca. Na północy i zachodzie może padać deszcz, możliwe też burze.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Na naszych radiowych zegarach jest parę minut po godzinie 10. Czas leci nieubłaganie, a my nie zwalniamy tempa ani na moment.
8: Przed nami kolejna porcja świetnych numerów i najlepszy słoneczny klimat na resztę dnia.
7: Podkręcamy głośniki i jedziemy dalej.
6: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Jest kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: No to uwaga kierowcy, mamy kolejne przedłużenie nocnych utrudnień na moście Rydza Śmigłego.
1: Czyli jeżeli liczyliście, że nocne zamknięcia już się kończą, to jeszcze nie tym razem.
0: Most będzie zamknięty od godziny 22 do 6 rano, aż do 20 września.
1: A powód? Kolejne prace remontowe, między innymi montaż rusztowania.
0: No czyli remont trwa, a nocne objazdy też.
2: WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prawie 3,5 tysiąca kasków dla młodych rowerzystów. Pierwsza wicemis junior Polski z Włocławka oraz kolejne nocne zamknięcia mostu. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Do uczniów klas czwartych szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim trafi 3440 kasków rowerowych. Akcję Kask dla młodego rowerzysty zainaugurowano w szkole podstawowej nr 65 Bydgoszczy. Uczniowie otrzymali również elementy odblaskowe, a policjanci przypomnieli im zasady bezpiecznej jazdy oraz nowe przepisy dotyczące rowerów i hulajnóg elektrycznych. Pochodząca z Włocławka dziewczynka została pierwszą wicemis junior Polski 2026. Larissa Sapierzyńska, bo o niej mowa, zaprezentowała się na scenie w trzech wyjątkowych kreacjach. Jedną z nich był kujawski strój regionalny, uzupełniony o specjalnie przygotowany wianek kwiatowy. Jak to się stało, że dziewczynka wzięła udział w wyborach mini-miss? Mówi Larissa Sapierzyńska.
2: Miałam taką panią, też chodziłam na wybiegach. Właśnie była i właśnie nas zaprosiła, napisała do mojej mamy, czy chcemy brać udział. Zawsze marzyłam, żeby być modelką.
3: Opowiedz, jak było nas? W samym konkursie, jak on wyglądał, jaki miał przebieg?
2: Najpierw przed pierwszą stylizacją się bardzo stresowałam, ale później już jak wyszłam na scenę, to było dosłownie takie coś, że chciałam dosłownie cały czas tam być.
1: Konkurencja była bardzo duża. W finałowej rywalizacji uczestniczyło ponad 40 dziewczynek. Podczas przygotowań do finałowych pokazów Larissa współpracowała ze sztabem stylistów konkursu, z powodzeniem przechodząc przez intensywne próby. Na co dzień Larissa chodzi do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Lubi zwierzęta, a gdy dorośnie, chce zająć się weterynarią. Kierowcy muszą przygotować się na kolejne nocne utrudnienia. Do 20 września zamknięty będzie przejazd przez most imienia marszałka Rydza Śmigłego. Wyłączenia z ruchu będą obowiązywać wyłącznie w godzinach nocnych. Powodem są prace przy montażu rusztowania oraz zabezpieczeniu antykoryzyjnym stalowej konstrukcji.
0: To jest Puls Włocławka.

0: Ja tak patrzę na zegarek i aż szkoda kończyć ten dzisiejszy poranek przy 25 stopniach i takim słońcu. No człowiek z chęcią posiedziałby jeszcze w studiu dłużej.
1: Nie ma co siedzieć w zamknięciu. Wykorzystajmy, że pierwsza połowa dnia ma być taka piękna. Marsz na krótki spacer w przerwie od pracy albo chociaż po świeżą kawę.
0: No piękne dzięki za wszystkie wiadomości i genialne towarzystwo od 6 rano.
1: Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka, kłaniamy się nisko i słyszymy się już jutro o 6 rano.
0: Trzymajcie się, cześć.
2: Po polsku na

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia z USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla po alkoholu. Będzie też o zgubnych skutkach spania w samochodzie, dodajmy, cudzym. Marcin Krzemiński. Polska dostanie kolejne miliardy na zbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Warszawa i Waszyngton podpisały właśnie nową umowę na pożyczkę w wysokości 4 miliardów dolarów, czyli ponad 14 miliardów złotych. Pakiet jest nazywany amerykańskim sejfem. To preferencyjne finansowanie gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, a uzyskane pieniądze zostaną wydane na amerykański sprzęt wojskowy, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie ma wątpliwości, jak te pieniądze są nam bardzo potrzebne. I cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy też dobrze zdają sobie z tego sprawę. Nie ukrywam, że pewnie będziemy o takim finansowaniu rozmawiać jeszcze nie raz.
1: To już kolejna umowa podpisana w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Jego wartość dla Polski zbliża się już do 20 miliardów dolarów. Jutro i pojutrze Amerykanie mają wizytować Polskę w celu przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA. Mówił o tym dziś w telewizji publicznej wiceszef resortu obrony Paweł Bejda. Dodał, że jest to rekonesans, który zapoczątkuje poważne rozmowy, a liczba stałych baz zależy od planów operacyjnych NATO. Stany Zjednoczone wznawiają wydawanie wiz w konsulatach w Polsce i na Węgrzech. W innych państwach wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu wniosków o wizy imigracyjne została przedłużona. Jak podają amerykańskie agencje informacyjne, nie jest jasne, dlaczego Biały Dom robi wyjątek dla Polaków i Węgrów. Wizy imigracyjne pozwalają na legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. Prokurator z Bydgoszczy z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Mężczyzna nie przyznał się do winy, ale poniesie konsekwencje prawne. Agnieszka Wynarska.
3: Sąd Najwyższy wyraził zgodę na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. W niedzielę wieczorem Dominik M. przyjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Postronne osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala.

0: Okupanci tylko wzruszył ramionami. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w podpoznańskiej Mosinie drzemał w skradzionym busie. Policjanci wybili szybę i wyciągnęli 48-latka z pojazdu. Po sprawdzeniu policyjnych systemów okazało się, że jest on ścigany do odbycia także innej kary więzienia. No i teraz ponownie zajmie się nim sąd.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na Pomorzu 17-19 stopni, w centrum 28-31 na południu i południowym wschodzie. I tam najwięcej słońca. Na Warmii i Mazurach, na Pomorzu, na Kujawach, Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej oraz na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie możliwe przelotne opady deszczu i burze.
1: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
4: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Maria Gurtowska, trycholog. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pani Mario, zacznijmy od tego, czym zajmuje się trycholog.
5: Trycholog to przede wszystkim osoba, która zajmuje się problemami wypadania włosów, problemami ze skórą głowy, problemami ze strukturą włosa. Jeżeli chodzi o problemy z włosami, to jest różnorodne. Tutaj naprawdę wiele różnych przypadków, z którymi borykają się ludzie przychodzący do trychologa. Może to być właśnie wypadanie androgenowe, wypadanie telogenowe, spowodowane jakimiś nieprawidłowościami chorobowymi, niedoborami składników w naszym organizmie, makro, mikroelementów. No tutaj to wypadanie jest różnego rodzaju. Może to być wypadanie włosienie plackowate, także problemy skórne, jak łupież suchy, łupież tłusty, atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry. No najróżniejsze problemy, z którymi borykają się ludzie, jeżeli chodzi o skórę włosów, o skórę głowy i włosy. Trychologia to dość nowa dziedzina, która zajmuje się właśnie problemami skórnymi, jeżeli chodzi o skórę głowy i włosami.
3: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: A jak przygotować się do takiej wizyty? Czy myjemy włosy wcześniej?
2: To
1: czy
2: jest też
1: lakierujemy? Czy trzeba tego unikać? Jak to jest?
2: Tak, przede wszystkim nie myjemy włosów na pierwszą wizytę. Możemy poprzedniego dnia umyć, jeżeli jest taka potrzeba.
1: Ale w dniu wizyty nie myjemy.
2: W dniu wizyty nie myjemy włosów. Nie stosujemy absolutnie żadnych środków stylizujących. Lakier, jakaś guma do włosów, pianki. To utrudnia badanie, bo ta skóra głowy przede wszystkim wtedy jest wysuszona. Ten obraz jest zaburzony, więc żeby się przygotować do takiej wizyty, to wystarczy po prostu nie myć włosów na pierwszą wizytę. To już na kolejne wizyty, jeżeli jest taka potrzeba, można tą głowę umyć. No i to wszystko.
1: A o co pyta trycholog?
2: Na takim wywiadzie, to jest wywiad, to jest pierwsza rzecz, którą wykonuje trycholog. O co pytamy? No przede wszystkim o wiek jego klienta, o choroby przebyte i choroby, które
1: aktualne,
2: tak. Jeżeli są badania, jeżeli klient ma badania aktualne, około pół roku, rok.
1: Jakąś morfologię, tak? Takie badania laboratoryjne.
2: Badania laboratoryjne to można oczywiście przynieść na taką wizytę i tutaj warto je wydrukować, bo wiem z reguły, że młodzi ludzie często wtedy logują się, szukają i to też troszeczkę czasu zajmuje, więc lepiej je wydrukować. Natomiast jeżeli nie mamy takich badań, to trycholog poleca, tak? Jakie takie podstawowe badania powinniśmy zrobić, wykonać? To są przede wszystkim morfologia, tak jak tutaj pani wspomniała. Przede wszystkim powinniśmy zbadać tarczycę. TSH, FT3, FT4, antyTPO i antyTG to są przeciwciała tarczycowe, które wykonuje się w kierunku choroby Hashimoto, stanu zapalnego tarczycy. Żelazo, ferytyna to są bardzo ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wypadanie przede wszystkim włosów. Witamina D3, odpowiedni poziom też jest bardzo ważny. CRP, glukoza, czyli cukier naczczo, tak. Kwas foliowy, witamina B12. Cynk też można, tak, zbadać tutaj. I to są takie podstawowe badania, bo no też są różne problemy, więc tutaj te badania oczywiście można rozszerzać, ale no to już też powinien tutaj współpracować lekarz wtedy z takim trychologiem, jeżeli trycholog nie jest lekarzem, bo też taka jest możliwość.
0: Wokół nas. WPP na 101 i 4 FM.
3: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Powiedzmy, co szkodzi naszej skórze głowy, co szkodzi naszym włosom?
2: To jest bardzo dużo czynników, prawda? Od naszego stanu zdrowia tak, przede wszystkim,
1: wiemy,
2: tak? Więc tutaj jest takie podejście holistyczne, tak? Ale też takie proste, higieniczne sprawy, które mają wpływ na naszą skórę, na nasze włosy, to powinniśmy zastosować w naszych domach do codziennej pielęgnacji. Chociażby mycie głowy jest bardzo ważne. W jaki sposób tą głowę myjemy, tak? Jeżeli głowa nam się przetłuszcza, tak? Jeżeli mamy problem przetłuszczania włosów.
1: Wybiega może... pani, czyta w moich myślach, właśnie chciałam też zapytać o taki problem, ale to powiedzmy, jak prawidłowo myć i suszyć włosy.
2: Głowę, tak, tylko że tutaj to też wszystko zależy od naszego problemu, tak?
1: Dobrze. Skóra się przetłuszcza, włosy są suche na końcach. Co robić?
2: Tak, no przede wszystkim to, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ta pierwsza wizyta u trychologa to jest bardzo ważna, bo wtedy trycholog zdiagnozuje, tak, w jaki sposób, ile razy powinniśmy myć tą głowę. Takie minimum mycia głowy w ciągu tygodnia to jest 2 razy w tygodniu. Nie powinniśmy przeciągać, nie myć tej głowy zbyt długo. Jeżeli mamy przetłuszczającą się skórę głowy, myjemy ją po prostu częściej.
1: Każdego dnia?
2: Można nawet każdego dnia, to jest w zależności od problemu. Jeżeli ten problem jest bardzo duży, czy to jest przetłuszczanie, czy łupież, mamy dostosowane oczywiście odpowiednie środki, chociażby szampon, to nawet tą głowę możemy myć codziennie, żeby oczyścić. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o technikę mycia głowy, zawsze ją myjemy dwukrotnie. Tak?
1: Też 2 razy szampon stosujemy.
2: 2 razy stosujemy szampon i ten najlepiej ten sam szampon, ten sam rodzaj szamponu, jeżeli są to włosy przetłuszczające, szampon do włosów przetłuszczających. Jeżeli mamy łupież, szampon przeciwłupieżowy. Oczywiście drugi szampon może być jakiś inny, tak? Chociażby normalizujący tą skórę głowy, bo wtedy jest bardzo fajnie używać 2 szampony. Natomiast to już też trycholog na wizycie omawia takie problemy, tak? W jaki sposób myć tą głowę, ile razy w ciągu tygodnia powinno się myć. Natomiast każdy powinien też dopasować do swojego problemu tą ilość mycia głowy. Jeżeli to jest sucha skóra głowy, nie wymaga takiej codziennej pielęgnacji, minimum 2 razy w tygodniu, ale zawsze dwukrotnie. Pierwszy raz 5 ml, łyżeczka, niedużo tego szamponu, tak? On nie musi się pienić, to jest po prostu zmycie kurzu, tłuszczu, takiej tej wierzchniej warstwy. A drugie mycie, to już jest mycie, które dotyka mieszki włosowe i one są bardzo ważne. Z mieszka włosowego wyrasta włos i to oczyszczenie mieszka włosowego poprawia nam też mikrokrążenie skóry głowy, gdzie tutaj to jest bardzo ważna sprawa.
0: Wokół nas.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Łysienie, z jakim borykają się głównie panowie, czy w pewnym wieku, czy coś można na to poradzić?
2: Tutaj te łysienia są różnego też rodzaju, tak? Bo może być łysienie androgenowe, które najczęściej dotyka mężczyzn, ale tutaj to jest też sprawa genetyczna, często
1: hormony
2: dziedziczna.
1: Hormony tutaj grają rolę,
2: tutaj chodzi przede wszystkim o pochodną testosteronu, dihydrotestosteron, który jest wydzielany właśnie w organizmie. To jest taki enzym, on się nazywa 5-alfa-reduktaza, wydzielany jest w gruczole łojowym. I jak jego ilość rośnie, zamienia testosteron w dihydrotestosteron. Ta pochodna testosteronu, bo to nie bezpośrednio testosteron, powoduje to wypadanie androgenowe, które często prowadzi do minimalizacji mieszka włosowego. Mieszek, włos wypada, mieszek się zarasta, nie ma mieszka, włos mieszka
1: i
2: takiego
1: co robić wtedy?
2: Nie wyrośnie. Jeżeli jest to już łysienie takie zabliźnione, to włos nie wyrośnie. Oczywiście ta trychologia też idzie i medycyna do przodu bardzo. No zawsze można zrobić przeszczep, tak?
1: No tak, to już taka ostateczna.
2: To już ja tutaj, oczywiście to wszystko zależy od osoby. Natomiast jeżeli mamy wypadanie androgenetyczne, to oczywiście możemy pomóc, tak? Żeby te włosy były grubsze, ładniejsze, lepsze. Tego może nie zatrzymamy do końca, ale na pewno mamy troszeczkę wpływ na ekspresję genów teraz. Poprzez też dobrą suplementację, zdrową dietę, stan ogólny organizmu, to jest bardzo ważne. I odpowiednie wcierki, tak? Odpowiednie preparaty czy zabiegi, więc tu jest, czy też urządzenia, które też...
1: A jakie zabiegi ma pani na myśli?
2: Zabiegi, no to są różne, tak? To też w zależności od stanu skóry głowy, bo nie każdy zabieg jest odpowiedni dla każdego.
1: Ale zabiegi wykonywane przez trychologa?
2: Przez trychologa też,
1: więc
2: przez dermatologa,
1: może, tak. A co może robić trycholog?
2: Trycholog
1: w tych zabiegów?
2: Może robić takie zabiegi nieinwazyjne, na przykład, tak? Jak infuzja tlenowa połączona z odpowiednim produktem, tak? To bardzo często tą infuzję się stosuje. Darson walizacja, laserowanie, ale takim laserem ze światłem czerwonym LTT to też jest bardzo fajny zabieg. Nieinwazyjny, nieszkodliwy. Już specjalistyczne jakieś oczywiście mezoterapie, mikroigłowe, igłowe.
1: Tak jak na twarz.
2: Też, tak. No to już tutaj też i współpraca też z dermatologiem, z lekarzem też wchodzi w grę. Tak, ale też no, trycholog ocenia, czy taki zabieg jest możliwy, bo nie każdy.
1: Czy ma sens w ogóle w danym
2: przypadku?
1: Czy ma
2: sens, ale też nie każdy zabieg taki inwazyjny może być wykonany, tak? Bo w zależności od problemu skórnego, tak? Jeżeli mamy jakieś zapalenie, tak? Łuszczyce, to tutaj też, czy łojotokowe zapalenia skóry. Takie zabiegi wykonywane przez trychologa są bardzo cenne. Tutaj właśnie nie wspomniałam wcześniej jeszcze o łuszczycy, bo też z takimi problemami do trychologa można przyjść, tak? Szczególnie łojotokowe zapalenia skóry, bardzo częste, tak? Łupierze tłuste, łupierze suche, to tutaj takie zabiegi mają rzeczywiście
1: są
2: sens.
1: Są pomocne.
2: Mają sens i są pomocne. Oczywiście też pielęgnacja domowa i dobór odpowiedniego szamponu, czy odpowiedniej wcierki,
1: odżywki.
2: Bo czasami tak sam szampon może nie pomóc na skórę głowy. Ta skóra głowy to jest no, priorytetowa sprawa.
1: Jeśli mamy problem, udajemy się do specjalisty,
2: dokładnie,
1: do trychologa.
2: Dokładnie.
1: Dziękuję pani pięknie. Nie?
2: Proszę bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Maria Gurtowska, trycholog. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz. Wokół nas.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest wyrok dla księdza Jacka K. za pedofilię. Awantura z udziałem nastolatków z Ukrainy w Piotrkowie Trybunalskim. Lisacy podsumowali sezon spływu Dunajcem. Miriam Lipińska. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za czyny pedofilskie oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Sąd rejonowy w Sosnowcu zakazał też mężczyźnie zbliżania się do pokrzywdzonych i nakazał mu zapłacić im zadośćuczynienie, mówi prokurator Bartosz Kilian.
2: Ponadto oskarżony ma dożywotnie zakazy przebywania w miejscach gromadzenia się małoletnich, pracy z małoletnimi i wchodzenia z nimi w styczność właściwie w jakikolwiek sposób.
1: Proces rozpoczął się w lutym tego roku ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzutów, wszystkie rozprawy były niejawne. Ta sprawa to jeden z istotnych wątków śledztwa w sprawie przestępstw seksualnych popełnianych przez duchownych diecezji sosnowieckiej. Awantura w autobusie w Piotrkowie Trybunalskim. Doszło do niej, gdy 19-latek zwrócił uwagę grupie ukraińskich nastolatków, którzy zachowywali się głośno i rozrzucali jedzenie w autobusie. Po chwili 19-latek wraz z partnerką wysiedli z autobusu i zauważyli, że ukraińscy nastolatkowie idą w ich stronę, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
3: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał w kierunku 19-latka.
1: 19-latek zadzwonił po ojca, gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę. Również ojciec został ranny. Sytuację uspokoili dopiero policyjni wywiadowcy, którzy zabezpieczyli pistolet. Policjanci przeszukali lokal, w którym mieszka 15-letni sprawca. Zabezpieczyli m.in. naboje gazowe. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Synoptycy ostrzegają przed upałami. Alerty dotyczą dziś południowo-wschodniej części kraju. Miejscami termometry mogą pokazać tam nawet 31 stopni w cieniu, ale są już także ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Dotyczą południa Dolnego Śląska i południa Opolszczyzny. Ponad 275 tysięcy turystów wybrało się tego lata na spływ przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Flisacy oceniają, że tegoroczny sezon był bardzo dobry, a jeśli pogoda dopisze, także we wrześniu i październiku, liczba uczestników spływów rzeką może przekroczyć 300 tysięcy. Z atrakcji korzystają przede wszystkim turyści krajowi, a wśród zagranicznych gości dominują Węgrzy. Widzowie po pandemii wrócili do kin, ale nie na polskie filmy. To duży problem, mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Grzegorz Łoszewski wylicza, że spadki oglądalności w porównaniu do czasów sprzed koronawirusa

0: ten moment podczas forum, że będziemy się nad tym zastanawiać.
1: Debata na temat problemów polskiego kina podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który rusza 21 września.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na zachodzie pogoda się popsuła, tam dziś przeważnie pochmurno i deszczowo, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku i Pomorzu, do 30 na Mazowszu i 31 na Podkarpaciu.
2: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy po 12. Z włocławskim mostem to jest niekończąca się historia. Dzisiaj miały się zakończyć nocne zamknięcia, ale nic bardziej mylnego. Więcej o tym sobie porozmawiamy w tej godzinie. Porozmawiamy też o zamknięciu jednej z ulic w centrum Włocławka. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
4: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.
6: Szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

Kasa z Marki z Markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: miały się dzisiaj zakończyć nocne zamknięcia mostu stalowego we Włocławku. Było powiedziane, no, do 8 września i tyle. Ale okazuje się, że pojawiła się kolejna aktualizacja od ratusza. Most będzie zamykany do 20 września. Jeszcze blisko 2 tygodnie, od 22 do 6 nad ranem, mostem stalowym we Włocławku nie przejedziemy.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. Oraz efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i jego oddziałach sporo będzie się działo w najbliższych tygodniach. W planach m.in. wydarzenie poświęcone dawnym zwyczajom kujawskiej wsi. Kłupce będzie można również zobaczyć tradycyjne rzemiosło, posłuchać muzyki ludowej i wziąć udział w przygotowanych warsztatach. Mówi Beata Wąsik, Muzeum Etnograficzne we Włocławku.
2: Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Włocławka i regionu do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę, czyli 13 września, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, ponieważ tam po raz ostatni będzie odbywał się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi, tym razem Darcie Pierza, ostatni w tym sezonie festyn. I główne widowisko przygotowuje dla nas zespół folklorystyczny Echo Lubrańca. Zobaczymy na nim na pewno ten zwyczaj dawny Darcia Pierza, a co się z tym wiąże. Również relacje sąsiedzkie. Możemy dowiedzieć się, jak ludzie sobie pomagali, o czym rozmawiali wtedy, bo to trwało wiele, wiele godzin. Sąsiadki przenosiły się z jednego domu do drugiego, jak już skończyły tą pracę, a wszystko kończyło się dobrą zabawą, bo no, to była też ku temu okazja. I wystąpią, zagrają dla nas i zaśpiewają trzy zespoły z Brześcia Kujawskiego, z Podstrzechy, Brześcioki i Dzieci Kujaw. Oprócz tego w Skansenie będzie się działo naprawdę bardzo dużo.
1: Z kolei we wrześniu Muzeum Historii Włocławka zaprosi rodziny na zajęcia inspirowane średniowieczem. Uczestnicy poznają historię i znaczenie miecza, a później stworzą własne, inspirowane epoką. Mówi Paulina Kozłowska, Muzeum Etnograficzne we Włocławku.
3: W ramach akcji Weekend na Szlaku Piastowskim zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie odbędą się warsztaty rodzinne skierowane do dzieci w wieku szkolnym oraz ich dorosłych opiekunów. Warsztaty skierowane są właściwie dla każdego i dla dzieci takich młodszych, zainteresowanych historią, ale nie tylko, bo naszym celem jest to, aby te dzieci zainteresować właśnie historią.
1: Nie zabraknie też propozycji dla dorosłych. W zbiorach sztuki zaplanowano warsztaty poświęcone tradycyjnemu zdobieniu włocławskiego fajansu. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy w dziale edukacji i promocji pod numerami 54 232 30 01 oraz 513 755 535. Dodatkowe zajęcia językowe mają pomagać dziecku, ale rodzic nie zawsze od razu wie, czy rzeczywiście przynoszą efekty. Sama dobra ocena czy kolejna piątka w szkole nie musi być najlepszym wyznacznikiem. Warto więc zwrócić uwagę na codzienne zachowanie dziecka podczas nauki i przede wszystkim na to, czy z czasem zaczyna coraz swobodniej korzystać z języka. Mówi Anna Hawrasz-Modrzejewska, Szkoła Językowa Greenwich.
4: Twoje dziecko chodzi na angielski, ale skąd masz wiedzieć, czy te zajęcia działają? Więc nie chodzi tylko o to, czy chodzi, tylko ważne też jest, jakie robi postępy, jaki jest efekt tego chodzenia. I nie patrzmy tylko na teorię. Patrzmy, czy dziecko się rozwija, czy zaczyna budować zdania, czy reaguje. Ale też możemy się dowiedzieć właśnie z dobrej szkoły, jakie są te postępy. Możemy poprosić o raport nauczania. Możemy poprosić o to, żeby wejść na zajęcia otwarte dla dzieci, zobaczyć, jak ono sobie radę daje w grupie. Ale w Greenwich również, szczególnie dla dzieci młodszych, mamy maile podsumowujące zajęcia w każdym tygodniu, mamy spotkania z rodzicami i mamy lekcje otwarte, na których rodzice mogą zobaczyć, jak to wygląda. Oprócz tego dzieci młodsze dostają, ich rodzice dostają poradnik rodzica, w którym jest cały program, wszystko, co jest na zajęciach wypisane i po polsku, i po angielsku. Opisana jest również metoda, a dla rodziców, którzy mają dużo więcej czasu i większe ambicje, również to, w jaki sposób można pracować z dzieckiem w domu.
1: Efekty nauki języka mogą być widoczne nie tylko w ocenach. Ważne jest również to, czy dziecko chętniej mówi, rozumie więcej i coraz mniej obawia się popełniania błędów.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Moi drodzy, już niebawem we Włocławku będą się i małżeńskie jubileusze. Będą świętować pary, które spędziły w związku małżeńskim 50, 55, 60 i 65 lat. W dodatku dostaną specjalne medale. No i ja się nie dziwię, po tylu latach medal zdecydowanie się należy. Za cierpliwość zwłaszcza.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wypadek pociągu Intercity na Mazowszu. Są ranni. USA pożyczą Polsce 4 miliardy dolarów na zbrojenia. A na koniec sprawdzimy, czego potrzeba, by osiągnąć sukces. Miriam Lipińska, a zaczynamy od wykolejenia się pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin. Skład na przejeździe kolejowym w miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu uderzył w ciężarówkę, po czym lokomotywa i pierwszy wagon wypadły z szyn. Według informacji od służb 20 osób zostało poszkodowanych, w tym 4 ciężko. Pociągiem jechało w sumie 120 osób. Trwa akcja ratunkowa. Ruch pociągów w tym miejscu został wstrzymany. 4 miliardy dolarów. Na taką kwotę opiewa zawarta dziś w Warszawie umowa między Polską a USA w ramach programu Foreign Military Financing. Chodzi o gwarancje kredytowe na kupno amerykańskiej broni. To już 6. taka umowa dotycząca finansowania zbrojeń dla polskiej armii. Pieniądze uzyskane w ramach gwarancji kredytowych od USA będą dobrze spożytkowane, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać. Sprzęt związany z rozpoznaniem, jak najbardziej zaawansowane drony, czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
1: Minister obrony podkreślił, że w programie, w którym Polska bierze udział, uczestniczą tylko najlepsi sojusznicy USA. Siał popłoch wśród kierowców, na ponad pół roku zniknął, ale teraz znów wraca do pracy. Najbardziej znienawidzony fotoradar w Warszawie, czyli ten w Alejach Jerozolimskich, wrócił na swoje miejsce. Ma ważną misję do spełnienia, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego. Siał popłoch wśród kierowców, na ponad pół roku zniknął, ale teraz znów wraca do pracy. Najbardziej znienawidzony fotoradar w Warszawie, czyli ten w Alejach Jerozolimskich, wrócił na swoje miejsce. Ma ważną misję do spełnienia, mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
3: Nastąpiło tam wyhamowanie tych nadmiernych prędkości. Zdecydowana większość kierujących zdejmuje z nogę z gazu.
1: Urządzenie robi tylko około 60 fotek na dobę, tylko bo w tym czasie przejeżdża w tym miejscu nawet kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Prokurator z prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe z zarzutem prowadzenia motocykla pod wpływem alkoholu. Dominik M. podjechał pod sklep w miejscowości Białe Błota w powiecie bydgoskim. Sposób, w jaki się zachowywał, wzbudzał obawy, że może być pod wpływem alkoholu. Dlatego znajdujące się tam osoby zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Jak się okazało, Dominik M. miał ponad promil alkoholu we krwi. Sąd Najwyższy zgodził się na uchylenie mu immunitetu i postawienie zarzutów, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
4: Prokurator nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Czyn zarzucany prokuratorowi jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.
1: Prokurator regionalny w Gdańsku zawiesił Dominika M. w czynnościach służbowych na pół roku. Mężczyzna ma też zakaz prowadzenia pojazdów. I na koniec pytanie, co jest potrzebne, aby osiągnąć sukces? Zdaniem 77% Polaków ważną rolę odgrywają tu finanse, a 64% uważa, że własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Z kolei wśród czynników wspierających osiągnięcie sukcesu najwięcej, bo 84% uczestników badania dla Erste Bank Polska wymieniło dobre samopoczucie psychiczne i dbanie o siebie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. 82% wskazało na wsparcie rodziny, a 80% na gotowość do wysiłku i ciężką pracę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na zachodzie i północy już dziś zmiana pogody. Sporo chmur, przelotny deszcz i miejscami burze. Ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku i Pomorzu, 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie do 31 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jesteśmy po 13, kochani. Co zostawiamy w pociągach, jak podróżujemy? Podano listę takich różnych znalezisk. Można się zaskoczyć i więcej opowiem za moment. Filip Waćkowski, cześć.

0: Zakończyły się wakacje, pojawiają się różne podsumowania, między innymi informacje o tym, co gubimy w pociągach, co zostało znalezione w pociągach, gubimy na potęgę, no ale między innymi różowe ukulele, suszarka na pranie, czy uwaga, na przykład w tym raporcie wymieniono mrożoną pizzę w opakowaniu termicznym. To jednak wiecie, to jest inwestycja, bo ktoś zostawił w pociągu pizzę ze zwykłym serem, no a jak będzie odbierał z biura rzeczy znalezionych, to będzie już z pleśniowym.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. Raz!

Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą, kilka minut temu, co zostawiamy w pociągach. Pojawiło się takie powakacyjne podsumowanie, bo okazuje się, że w wakacje gubiliśmy na potęgę. Były i suszarki na pranie, i koła do samochodu, i różowe ukulele. W tym raporcie jest też wymieniona jedna sytuacja. Mężczyzna zostawił garnitur i koszulę ślubną. Udało się to jednak wszystko dość szybko ogarnąć. On też szybko się zorientował, że garnitur i koszula wróciły do niego jeszcze przed ślubem. Na szczęście. Chociaż z drugiej strony, czy na szczęście, to pewnie się okaże po kilku latach.

0: po polsku.
1: Zajrzyjmy sobie do kalendarza. 9 dzień września już. Oczywiście mamy środę. W pół do weekendu to jest oczywiście dobra wiadomość. Wiadomo, środa minie, tydzień zginie. Są pewne święta nietypowe. Jest święto twoje, moje, nasze. Nasze święto dziś jest. Międzynarodowy Dzień Urody. Wszystkiego najlepszego.
2: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie lecę zaraz, gdy wrócę ze stanu.
1: Dzień urody. Wszystkiego najlepszego.
2: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 20 rannych po wykolejeniu się pociągu Intercity na Mazowszu. Ruszył proces kierowcy oskarżonego o śmiertelne potrącenie 10-latka. W Holandii stanął dziś transport publiczny. Trwa strajk. Miriam Lipińska. 20 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin w Sokolnikach na Mazowszu. 4 z poszkodowanych osób zostały ciężko ranne. To m.in. maszynista i kierowca ciężarówki, z którą zderzył się pociąg. Mówi rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Łukasz Darmofalski.
2: Na przejazd kolejowy wjechał pojazd ciężarowy, w który uderzył pociąg Intercity. Pociąg to 6 wagonów oraz lokomotywa. Lokomotywa uległa przewróceniu, a 6 wagonów uległo wykolejeniu. Jeden wagon z tych wszystkich 6 przechylił się i położył się na bok.
1: Pociągiem jechało około 120 osób. Po najciężej rannych wezwano na miejsce 2 śmigłowce ratunkowe. Ruszył proces mężczyzny, który po pijanemu i pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci. Do wypadku doszło w październiku zeszłego roku w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Jeden z chłopców, 10-latek, zginął na miejscu, drugi stracił nogę, 2 pozostali trafili do szpitala. 34-letni Marcin R. stanął dziś przed sądem w Wejherowie.
3: Znajdując się w znacznym stanie nietrzeźwości i pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, każdego z rowerzystów oraz pieszego.
1: Mówi prokurator Bartłomiej Gierz. Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Dziś w sądzie przeprosił obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i rodzinę zabitego 10-latka. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Patomorfolożka spod Rzeszowa, na której po sesji odnaleziono kilkadziesiąt zakopanych płodów, zostanie w areszcie na kolejne 3 miesiące. Sąd w całości przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy cały czas przesłuchują kolejnych świadków w tej sprawie, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Również w sprawie wykonywane są badania sekcyjne zabezpieczonych płodów ludzkich, jakich fragmentów.
1: Na początku lata na posesji Magdaleny H. w Lutoryżu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów. 57-latka, patomorfolożka z Rzeszowa, w czerwcu usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia. Zagranica. Wybuch w elektrowni wodnej na południu Szwajcarii. Według mediów rannych zostało kilka osób, kilka kolejnych jest uwięzionych pod gruzami. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji. Trwa w tej sprawie śledztwo. Wybuch zniszczył część elektrowni. Transportowy paraliż w Holandii. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, w tym te międzynarodowe, a także większość autobusów, tramwajów, metro i promy. W całym kraju trwa 24-godzinny strajk pracowników transportu publicznego przeciwko planowanym przez holenderski rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. I na koniec wracamy do kraju. Baby boom w stadzie kangurów rudych w warszawskim zoo. Na wybiegu pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic rosną już następni, przyszli mieszkańcy kangurzego stada. Kanguru rudy jest największym z obecnie żyjących torbaczy. Długość jego ciała wynosi od 75 do 140 cm.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach dziś duże różnice temperatur. Od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku i Pomorzu, 30 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 31 w Małopolsce. Na północy i zachodzie przelotny deszcz i sporo chmur, a w pozostałych regionach jeszcze słonecznie.
5: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku.

0: Zaczyna się robić tłoczno na rondzie u zbiegu Witosa, Okrężnej i Chopina, tak samo na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Zajrzyjmy sobie jeszcze do świata piłki nożnej, bo są nominacje do Złotej Piłki w kategorii kobiecej. Nominację otrzymała Ewa Pajor. Pani Ewo, ja mam takie pytanie, no. A z facetami by nie chciała pani zagrać? To jest jakby dla nas już ostatnia nadzieja.

0: słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, a to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest Justyna Kwiatkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Naszym tematem będą najbliższe wydarzenia, które biblioteka przygotowała dla mieszkańców.
2: Przed nami wrzesień, chcieliśmy się zapytać, jakie atrakcje dla naszych mieszkańców przygotowała biblioteka.
3: We wrześniu będzie się dużo w bibliotece działo. 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały.
2: A jakie jeszcze wydarzenia kulturowe dla naszych mieszkańców tutaj w mieście, oprócz takich typowo książkowych?
3: 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka.
2: Skąd się wziął pomysł na organizację Biotop we Wrocławku?
3: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włosławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu.
2: A skąd pomysł na nazwę?
3: Biotop, dlatego że bio oznacza biografię, tak? Czyli to, o czym rozmawiamy podczas festiwalu, a top, czyli najlepszy.
2: Dlaczego zdecydowaliście się Państwo poświęcić festiwalu literaturze biograficznej i faktu?
3: Nie ma takiego festiwalu we Wrocławku i w najbliższej tutaj okolicy, w regionie, dlatego chcieliśmy typowo zająć się tym tematem, który przyciągnąłby wielu czytelników i mógł zainteresować wielu z nich.
2: A czym tegoroczna edycja różni się od poprzednich?
3: Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni, w tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę, także to jest nasza najważniejsza zmiana.
2: A jak wybieraliście Państwo tegorocznych gości?
3: Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską. Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie, także kolejny ciekawy temat. A na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach i ich rozwiązywaniu.
2: Czy trudno było zaprosić tak rozpoznawalne osoby do Wrocławka?
3: Nie było to łatwe, jednak udało nam się wszystkich gości zaprosić do Wrocławka. Z chęcią zaproszenie przyjęli, także będziemy mogli z nimi porozmawiać.
2: Co chcielibyście Państwo, aby uczestnicy festiwalu wynieśli z tego spotkania?
3: Przede wszystkim kontakt z tymi wielkimi postaciami, z wielkimi nazwiskami, no i też takie rozmowy na temat książek, na temat życia.
2: Poprosimy jeszcze o szczegóły tego wydarzenia.
3: Festiwal odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Warszawskiej. Będzie to 4 dni festiwalu od 14 do 17 października. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, od godzinach otwarcia biblioteki, i z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
2: Czy ilość miejsc jest ograniczona?
3: Tak, ilość miejsc jest ograniczona, bo wiemy, że zainteresowanie festiwalem już jest duże, a chcielibyśmy zapewnić każdemu czytelnikowi, każdemu gościowi komfort, dlatego wprowadziliśmy mieliśmy bezpłatne wejściówki.
2: Czy na każdy dzień festiwalu jest wejściówka, czy wejściówka upoważnia do wykorzystania już przez cały festiwal?
3: Nie, każdego dnia na każde spotkanie jest osobna wejściówka.
2: A jaki gość cieszył się największym zainteresowaniem? Cieszę się, o jakiego gościa pytają ludzie najchętniej.
3: Na ten moment często słyszę pytania o spotkanie z panią Izabelą Trojanowską, też z panem Michałem Fajbusiewiczem, ale i pan Materna i Czajarek myślę, że będą obleganym spotkaniem.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę państwu, moim gościem była dziś Justyna Kwiatkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku, a to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka, do usłyszenia.
0: To jest temat na 101,4 FM. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

To już 9 dzień września, ależ ten czas zachrzania, nie? 9 dzień września, no i tak patrzę sobie w ten kalendarz, dzisiaj jest Światowy Dzień Urody. Uroda wcale nie jest najważniejsza, no nie skupiajmy się na tym. Jest przecież takie powiedzenie, że każda potwora znajdzie swojego amatora. I sobie pomyślicie, nie, no to nieprawda, jest to ściema. Jak to ściema? Jaka nieprawda? Przeprowadziłem specjalne śledztwo, sprawdziłem. Istnieje fan klub miłośników Fiata Multipli.

Włocławek po polsku na 101.4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowe doniesienia po wypadku pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Cena baryłki ropy przekroczyła granicę $100. Niski poziom Wisły w Warszawie, padł rekord. Miriam Lipińska. Zmarła pasażerka ciężko ranna w zderzeniu pociągu z ciężarówką niedaleko Przysuchy na Mazowszu. W szpitalach jest jeszcze 6 poważnie rannych osób, w tym maszynista i kierowca ciężarówki. Do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym z sygnalizacją świetlną. Pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin uderzył w ciężarówkę, mówi Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
2: Z całego składu kilka wagonów wykoleiło się, wypadło z torów.
1: Pasażerowie, którzy nie ucierpieli, zostali przewiezieni autokarami do Przysuchy. Ruch pociągów na linii kolejowej Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny jest wstrzymany. Trudno to zaakceptować, mówi senator KO Grzegorz Schetyna o aresztowaniu Piotra Niemczyka. Niemczyk to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, były oficer służb specjalnych, który wraz z ponad 20 innymi osobami został skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia wiosną zeszłego roku. Ponieważ odmówił wykonania kary w formie prac społecznych, zamieniono mu ją na 15 dni aresztu, co tak komentuje Grzegorz Schetyna.
3: To są rzeczy, które są nie do zaakceptowania. Znaczy, liczę na refleksję też wśród sędziów, że będą wiedzieli, że ten kontekst takich zachowań trzeba po prostu w jakiś inny sposób przeprowadzać i egzekwować prawo w tych kwestiach.
1: W obronie Piotra Niemczyka wystąpiło już ponad 40 byłych opozycjonistów, którzy zaapelowali do Rzeczniczki Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości o wniesienie kasacji od wyroku. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i wymiany ciosów między USA a Iranem. Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców. W odpowiedzi Teheran zaatakował 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, mówi szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio.
4: Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracił tankowce.
1: Ale wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie pociąga też za sobą wzrost cen ropy, a w konsekwencji paliw. Zmieniamy temat. Susza hydrologiczna nie odpuszcza. Rekordowo niski jest poziom Wisły na bulwarach w Warszawie. Dziś rano było tam zaledwie 95 cm. Poprzedni rekord padł w zeszłym tygodniu. Wtedy stan wody w rzece był na poziomie 98 cm. Niski poziom wody w Wiśle jest też na stacjach Warszawa, Nadwilanówka oraz Modlin. Nowe cele, spacerniaki i remont szpitala dla osadzonych. Areszt śledczy w Bytomiu czeka gruntowna modernizacja. Inwestycje zapowiedziały Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna. To jednak nie jest zwykły areszt. Zabytkowy, neogotycki budynek w centrum miasta powstał w połowie XIX wieku i na stałe wpisał się w krajobraz Bytomia. Jak zapowiada wiceprezydent miasta Michał Bieda, obiekt po remoncie zachowa swój historyczny charakter.
5: Budynek ma na pewno bardzo duży potencjał jako wizytówka architektury, jako zabytek i na pewno będziemy wspierali tutaj służbę więzienną w tym procesie, żeby został zrewitalizowany zgodnie ze sztuką i był tak piękny, jak może być.
1: Odświeżona zostanie zabytkowa czerwona cegła, z której wybudowano areszt. Prace ruszą w przyszłym roku, potrwają 2 lata.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy, zachodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz i lokalne burze. W pozostałych regionach jeszcze słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku, 30 na Mazowszu i Śląsku, do 31 na Podkarpaciu.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: To już po 15. Popołudnie trwa oczywiście pełne gorących hitów. Gorąco to też jest na drogach Włocławka, gdzie staniemy. Dojazd do Mostu Stalowego i z jednej i z drugiej strony wymaga od nas anielskiej cierpliwości. Duży ruch także na skrzyżowaniu Wienieckiej z Toruńską oraz Wyszyńskiego, na Kilińskiego przed Placem Wolności, na skrzyżowaniu Warszawskiej ze Starodębską, czy rondzie u zbiegu Okrężnej, Witosa oraz Chopina.
7: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Dzisiaj mamy Światowy Dzień Urody. O tym już wspominaliśmy, ale mamy też Dzień Recyklingu Baterii. Są jednak takie baterie, które nigdy się nie kończą. Te od pilota konkretnie. Przecież wiadomo, jak je się recyklinguje. No, trzeba trzasnąć pilotem i nagle zaczynają działać. Ewentualnie następuje w pewnym momencie taka już ostateczność. No, jak to nie pomaga, to zamieniamy je miejscami i na 3 dni zaczynają robić się nowe.
1: WPP na 101,4 FM. Powiedziałam.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Piąta Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych oraz Wrocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Patryk Jarmierski, Puls Wrocławka, zapraszam. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Wrocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się Piąta Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy. Mówi Agnieszka Pawłowska, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku. Mówi Joanna Rek, wicekurator województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym.

0: określonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście. Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wyjścia na rynek pracy. Włocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, mówi Bartłomiej Kucharczyk, inspektor do spraw komunikacji społecznej.
1: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych to doskonale sprawdzą się.
0: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów. Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka. Popołudnie po polsku na 101,4

0: Światowy Dzień Urody. I drogie panie, kto wam daje najpiękniejsze komplementy? No mam nadzieję, że wasz mężczyzna, partner, narzeczony, mąż, kochanek, ale to nie oszukujmy się. Jakby się nie starał, to i tak nie jest tak mocno kreatywny, jak pan, który właśnie dostał od was piątaka pod marketem. Ostatnio widziałem: księżniczko, królewno, najpiękniejsza ze wszystkich piękności świata w całej galaktyce, aha, i poza nią, no to sypał komplementami, jak ta pani pewnie zdążyła już dojść na drugie osiedle.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie żyje ranna pasażerka pociągu, który zderzył się z ciężarówką na Mazowszu. Kara dla szpitala za nieudzielenie pomocy pacjentowi z zawałem i przypomnienie od ZUS-u. Cały czas można wnioskować o 300 zł na szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Jedna osoba nie żyje, a sześć, w tym maszynista i kierowca ciężarówki, jest w szpitalach po wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu. Po uderzeniu w ciężarówkę wykoleił się tam pociąg Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Jak mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z radomskiej policji, pasażerowie zostali przewiezieni do bezpiecznego miejsca w pobliskiej miejscowości.
2: Tam ustalana jest ich tożsamość i będą z nimi wykonywane czynności. Bardzo ważne są dla nas zeznania tych świadków, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.

0: Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe z sygnalizacją świetlną. Właśnie w takich miejscach najczęściej dochodzi do wypadków kolejowych, mówi rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego Tomasz Frankowski.
1: Z naszych statystyk wynika, że właśnie przejazdy kategorii D, czyli te, gdzie jest Krzyż Świętego Andrzeja, ewentualnie jeszcze dodatkowo znak stop, i przejazdy kategorii C, czyli tam, gdzie jest tylko i wyłącznie sygnalizacja świetlna, bez rogatek czy półrogatek, są najniebezpieczniejsze. Dochodzi na nich do największej liczby wypadków.
0: Okoliczności wypadku badają na miejscu prokuratorzy. 30 tysięcy złotych kary dla Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie za nieudzielenie pomocy pacjentowi na izbie przyjęć. Tak zdecydował NFZ. Sprawa dotyczy przypadku z sierpnia, gdy mężczyzna z bólem w klatce piersiowej chciał zgłosić się po pomoc, ale mimo że dzwonił do drzwi izby przyjęć, nikt mu nie otworzył. Towarzysząca mężczyźnie kobieta wezwała w końcu karetkę, która zabrała go do innego szpitala. Jak się okazało, mężczyzna miał zawał. Dwie osoby pełniące tego dnia dyżur pielęgniarski zostały już dyscyplinarnie zwolnione. Dyrekcja szpitala zapowiedziała, że będzie wnioskować o odstąpienie od kary. Ksiądz pedofil skazany za przestępstwa seksualne i pornografię dziecięcą, duchowny Jacek K. z diecezji sosnowieckiej, usłyszał wyrok 14 lat więzienia. Sąd rejonowy w Sosnowcu nie miał wątpliwości, że ksiądz jest winny wszystkich zarzucanych mu czynów. Wyrok nie jest prawomocny, a prokuratura już zapowiedziała, że będzie domagać się surowszej kary.
2: Wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji. Nie wykluczamy jej.
0: Mówi prokurator Bartosz Kilian. Sosnowiecki sąd dożywotnio zakazał też księdzu pracy z dziećmi, a także zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonych. Duchowny ma także zapłacić ofiarom zadośćuczynienie. ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski w programie Dobry Start na szkolną wyprawkę. Rodzice, którzy złożyli wnioski do końca wakacji, dostaną pieniądze do końca września, mówi Małgorzata Korba z Biura Prasowego ZUS.
3: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
0: Wnioski można składać do końca listopada elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Remont obserwatorium IMGW na Śnieżce coraz bliżej. Dziś w Karpaczu podpisano umowę na realizację tej inwestycji. Remont i przebudowa charakterystycznego budynku w kształcie trzech połączonych dysków ma się zakończyć do 2031 roku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku i Pomorzu, 30 na Mazowszu, do 31 na Podkarpaciu. Na zachodzie, północy i miejscami w centrum przelotny deszcz. W pozostałych regionach słonecznie.
4: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jesteśmy po 16:00. Ja mam taką szybką przypominajkę, ważną dla tych, którzy późnym wieczorem, wczesnym rankiem albo po prostu nocą poruszają się mostem stalowym we Włocławku. Miało się dziś już zakończyć zamykanie mostu na noc, ale okazuje się, że nic z tego. Zostało przedłużone aż do 20 września. Jeszcze przez blisko 2 tygodnie most będzie zamykany i od 22 do 6 nad ranem nim nie przejedziemy.
6: WPP na 101 i 4 FM.

0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Urody. Według statystyk nasz wygląd, nasza uroda może też wpływać na karierę zawodową. To jest w 100% prawda. Ja się z tym wszystkim jak najbardziej zgadzam. I ja na przykład od początku wiedziałem, że mam radiową urodę.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pojawił się kolejny pomysł dotyczący miejsc parkingowych. Oraz miał być spokojny wypoczynek, a skończyło się pobiciem. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Problem ze znalezieniem miejsca do parkowania we Włocławku nie jest nowy. Zwłaszcza w ciągu dnia w centrum miasta często trzeba wykonać kilka okrążeń, by znaleźć miejsce, w którym można legalnie zaparkować pojazd. Miasto planuje tworzyć nowe parkingi, chociażby na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Zduńskiej, czy przy ulicy Chmielnej. Duży parking podziemny ma powstać również pod przebudowanym Placem Wolności. Jest to jednak melodia raczej dalszej niż bliższej przyszłości. Pojawił się jednak kolejny pomysł. Chodzi o miejsca postojowe przy ulicy Kościuszki. W części znajdującej się bliżej POW auta parkowane są skośnie, natomiast po drugiej stronie równolegle. Ratusz rozważa wprowadzenie zmian. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
2: Trwają prace projektowe nad zmianą organizacji ruchu, jeśli chodzi o sposób parkowania na ulicy Kościuszki. Właśnie chodzi o prawą stronę tej ulicy, patrząc od strony Placu Wolności. My jako jednostka złożyliśmy tutaj zapotrzebowanie na dokumentację techniczną, aby wykonać taką dokumentację techniczną. Te czynności trwają. Możliwe, że ten sposób parkowania będzie taki sam jak po lewej stronie, więc też po prawej stronie nie może być to parkowanie skośne, natomiast to jeszcze nie jest na dzisiaj pewne. Docelowo to po prostu może zwiększyć liczbę miejsc postojowych, miejsc parkingowych na tym odcinku i taki jest główny cel tego. Mogę powiedzieć na ten moment, że środki na ten cel są zabezpieczone, ale może się to wiązać ze zmianami po prostu, jeśli chodzi o przebudowę krawężników, przebudowę chodników właśnie po tej prawej stronie ulicy. Co do terminów, na dzień dzisiejszy żadnych szczegółów nie znamy.
1: Parkingi skośne są zazwyczaj korzystniejsze pod względem liczby miejsc postojowych oraz łatwości manewrowania niż parkingi równoległe. Jednak wybór zależy od dostępnej przestrzeni i organizacji ruchu. Miał być spokojny wypoczynek na działce, a skończyło się pobiciem. Dwóch mieszkańców Radziejowa chciało dostać się na imprezę. Wobec braku zgody gospodarza postanowili wejść siłą. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prokuratury okręgowej we Włocławku.
3: Zostali oni oskarżeni o udział w pobiciu pokrzywdzonego, który przebywał na terenie ogródków działkowych, gdzie wraz z rodziną odpoczywał. W tym samym czasie na ościennej działce przebywali dwaj mężczyźni wspólnie z inną nieustaloną osobą i znajomymi. Odbywali również imprezę w ramach tak zwanego spotkania klasowego. Jak wynika z materiału dowodowego, w pewnym momencie podejrzani chcieli przyłączyć się do tutaj spotkania pokrzywdzonego na jego działce. W momencie, kiedy spotkali się z oporem ze strony pokrzywdzonego i jego partnerki, właściwie obu pokrzywdzonych, pojawiała się u nich agresja, która doprowadziła do pobicia mężczyzny. Podejrzani, jak ustalono, kopali i bili mężczyznę po całym ciele, narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyjęto, że działali z niskich pobudek w warunkach chuligańskich. Zlekceważyli obowiązujący porządek prawny. Dodatkowo drugi z mężczyzn, Marcel Esz, naruszył nietykalność cielesną kobiety przebywającej na działce pokrzywdzonego, która próbowała stanąć w obronie mężczyzny.
1: Przesłuchani w charakterze podejrzanych początkowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast w późniejszych wyjaśnieniach, gdy uzupełniono im zarzuty dotyczące działania w warunkach chuligańskich, publicznie, bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego, nie przyznali się i odmówili składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania. Obaj podejrzani nie byli dotychczas karani. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Działanie w warunkach chuligańskich skutkuje obligatoryjnym zaostrzeniem kary.
0: To jest Puls Włocławka.

Dziś jest pewne święto, Światowy Dzień Urody. O tym, że panie są najpiękniejsze od 18 roku życia, no już po prostu na zawsze, no to wiemy. To jest poza żadną dyskusją, ale kiedy mężczyzna jest najprzystojniejszy? Zapytałem wujka Google'a, okazuje się, że według pań, według przeprowadzonych badań, mężczyźni są najbardziej atrakcyjni w przedziale wiekowym od 30 do 39 lat. Ale są też przypadki, że dopiero później. Natomiast przy okazji pytania poboczne mi wyskoczyły. W jakim wieku mężczyzna jest dojrzały emocjonalnie? I wiecie, co wyskoczyło? Nie ma takiego wieku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier zapowiada zmiany w prawie po kolejowym wypadku na Mazowszu. Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Zajrzymy też na szkolną stołówkę, by sprawdzić, co o nowym jadłospisie myślą uczniowie i kucharki. Miriam Lipieńska. Po wypadku kolejowym koło Przysuchy na Mazowszu premier Donald Tusk zapowiada radykalne zaostrzenie przepisów dla osób łamiących prawo na przejazdach kolejowych.
2: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
1: Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka wjechała prosto pod nadjeżdżający pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Po zderzeniu pociąg wykoleił się. Poważnie rannych zostało 7 osób, w tym maszynista i kierowca. Jedna osoba, pasażerka pociągu, zmarła. 6 pozostałych poszkodowanych jest w szpitalach. Stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Na razie więc nie zmienią się też raty kredytów, ale widmo wzrostu inflacji może to wszystko zmienić, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
3: Są prognozy, które mówią o kolejnych miesiącach i na horyzoncie rysuje nam się ryzyko podwyżek stóp procentowych.
1: Ale jeśli inflację jednak uda się utrzymać w ryzach, to przez najbliższy rok stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionych poziomach. A na razie stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Stało się, ropa naftowa przebiła psychologiczny poziom $100 za baryłkę. To efekt wciąż gorącej sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla transportu ropy z Bliskiego Wschodu. I tę drożejącą ropę coraz wyraźniej widać w cenach paliw. Jak podają analitycy ePetrol.pl, w ostatnim tygodniu benzyna zdrożała o 26 groszy, średnio do 7,89 groszy, a diesel o 36 groszy do 8,75 groszy. Ponad 1 000 000 złotych kary dla jednej z firm skupujących od rolników zboże. Karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedopuszczalne zapisy w umowach. Spółka przed zbiorami podpisywała z rolnikami umowę na dostarczenie określonej ilości zboża. Za niewywiązanie się z umowy rolnik musiał zapłacić karę nawet wtedy, gdy było to od niego niezależne, mówi szef UOKiK Tomasz Chrustny.
4: Przedsiębiorca wymagał, aby rolnicy dostarczali całość zakontraktowanych produktów, nawet jeśli z powodów suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów.
1: Co ważne, spółka, która miała niedopuszczalne klauzule w umowach z rolnikami, współpracowała z UOKiK-iem. Nie będzie się odwoływać od nałożonej kary. Nowe menu na szkolnych stołówkach wzbudza coraz większe emocje. Od 1 września na talerzach jest mniej mięsa, soli i tłuszczu, a więcej warzyw. Co na to uczniowie i czy trudno jest gotować według nowych zasad?
5: Nazwy jakoś super nie są apetyczne, ale jest dobre.
6: Mi się ogólnie nie za bardzo podoba taka zmiana. Może to jest i lepiej, ale ja bym jednak wolał, żeby było więcej tego mięsa i tego prawdziwego jedzenia, jak kiedyś było.
7: Henryka Zwierzchowska, kucharka.
8: Widzi pani jakąś różnicę między tym rokiem a poprzednim? W tym, czy im smakuje?
7: Tak.
8: Są jakieś zwroty?
7: O, no są. Jak mieliśmy wege w tym tygodniu, to było zwrotów, bo dzieci nie chciały takiego czegoś jeść.
1: W szkole podstawowej nr 81 w Łodzi był z mikrofonem Bartosz Kądziołka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na północy, zachodzie i miejscami w centrum przelotny deszcz i pochmurno. W pozostałych regionach jeszcze sporo słońca, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 23 w Wielkopolsce, 25 na Dolnym Śląsku, 30 na Mazowszu do 31 na Podkarpaciu. Jutro już w całym kraju chłodniej.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Jesteśmy już po 17, popołudnie w środę. Moi drodzy, dużo dzieje się w tym tygodniu w naszym regionie, na przykład w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku, no i w jej filiach. O tym więcej za moment, bo będzie naprawdę spotkanie z dreszczykiem.
0: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, już pojutrze o godzinie 17, krótko mówiąc, w najbliższy piątek w filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Żytniej odbędzie się spotkanie z autorem kryminałów, Piotrem Kościelnym. To człowiek, który przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, prowadził również szkolenia z samoobrony i bezpieczeństwa osobistego, natomiast kilka lat temu całkowicie poświęcił się pisaniu. Podczas spotkania opowie zarówno o pracy pisarza, jak i prywatnego detektywa, o inspiracjach do tworzenia mrocznych historii, a rozmowa będzie dotyczyła również jego książek, bohaterów i wpływu prawdziwych wydarzeń na literacką fikcję. To spotkanie w filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, czyli przy ulicy Żytniej, w najbliższy piątek o godzinie 17.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: ciebie. Tak jak mówiłem, dużo dzieje się w najbliższych dniach w naszym regionie, na przykład Święto Kuchni Kujawskiej, czyli Festiwal Czerniny, Święto Czerniny. To już 13 września w najbliższą niedzielę w gminie Lubraniec, a konkretnie na boisku przy byłej szkole w Siemnówku. Wszystko będzie połączone też z dożynkami, ale teraz skupiamy się na tej kulinarnej części wydarzenia. Będą pokazy kuchni tradycyjnej i historycznej wraz z degustacjami przygotowanych potraw. Pojawią się też warsztaty kulinarne czy kącik małego kuchcika, czyli warsztaty dla najmłodszych. No i będzie oczywiście 12 już konkurs na najlepszą kujawską czarninę i danie tradycyjne. Gościem specjalnym będzie Kevin Aiston. To w najbliższą niedzielę w Siemnówku w gminie Lubraniec. Wstęp oczywiście wolny.
1: WPP na 101,4 FM. Nie bo...

Kilkanaście minut do 18:00. Oczywiście środa, popołudnie. Wiadomo, środa minie, tydzień zginie. Jesteśmy już bliżej niż dalej do weekendu. O 18:00 wiadomości z kraju i ze świata. Następnie spotka się z wami Patryk Jaromierski, a my słyszymy się jutro. Trzymajcie się ciepło, hej!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu. 14 lat więzienia dla księdza za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Bezpieczeństwo, obronność i wsparcie rolników to mają być priorytety w nowym unijnym budżecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zakończyła się akcja ratownicza na miejscu katastrofy pociągu koło Przysuchy na Mazowszu. Po zderzeniu z ciężarówką wykoleił się pociąg Intercity. Zginęła jedna pasażerka, mówi wicewojewoda mazowiecki Robert Sitnik.
2: Teraz już prokuratura z policją prowadzą dochodzenie i będą ustalały przyczynę. Natomiast co do usunięcia jakby pociągu, tak, i udrożnienia torów, to wydaje mi się, że pan minister deklarował, że będzie jutro wieczorem.
1: To był pociąg relacji Lublin-Szczecin. Około 20 osób zostało rannych, mówi rzeczniczka prasowa mazowieckiej policji podinspektor Katarzyna Kucharska.
3: Pasażerowie, czyli około 100 osób przewiezionych zostało autokarami do pobliskiej miejscowości. Tam ustalana jest ich tożsamość, ale oczywiście kluczowe będą oględziny i czynności procesowe tutaj na miejscu.
1: Nasz reporter rozmawiał z lokalnym mieszkańcem.
4: To tutaj to jest standard z tymi ciężarówkami. Tutaj jest kopalnia żwiru. Podejrzewam, że oślepiło go słońce. Na południe patrzył i mógł nie zauważyć sygnalizacji świetlnej.
1: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Sąd skazał księdza na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci i posiadanie dziecięcej pornografii. Ksiądz nie będzie mógł zbliżać się do pokrzywdzonych. Dostał też dożywotni zakaz pracy z dziećmi. Śledczy ustalili, że w ciągu 16 lat skrzywdził 7 nieletnich osób. Ostatnie lata spędził w niewielkiej parafii w Mostku w województwie małopolskim, mówi prokurator Bartosz Kilian.
5: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
1: Księdzu, który nie pojawił się dziś w sądzie, groziło nawet 30 lat więzienia, dlatego prokuratura nie wyklucza apelacji. Bezpieczeństwo i obronność, a także wsparcie rolników to najważniejsze kwestie w nowym budżecie Unii Europejskiej. Właśnie zaczęły się unijne rozmowy na ten temat, dlatego do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Głównymi priorytetami dla nowego budżetu są obronność i bezpieczeństwo, ale ważne, by budżet uwzględniał też rolnictwo. Mówi Antonio Costa. Nowy budżet będzie obowiązywać w latach 2028-34. Duże utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców stolicy. Tydzień bez tramwajów na Alei Zielenieckiej na Pradze Południe. Od najbliższego poniedziałku zawieszona zostanie linia 25, a 7 i 22 zmienią kurs. Tramwaje warszawskie wymieniają zwrotnice, autobusy będą kursować bez zmian. Rok szkolny już ruszył, ale ZUS przypomina, nadal można składać wnioski o wyprawkę szkolną elektronicznie za pomocą aplikacji mZUS. Pierwsze pieniądze do rodziców trafią już pod koniec września, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
6: Świadczenie wynosi 300 zł rocznie, przysługuje na każdego ucznia szkoły do ukończenia 20 lat, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością nawet nieco dłużej, do 24 lat.
1: Wnioski można składać do końca listopada.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro już właściwie nigdzie temperatura nie przekroczy 20 stopni, być może w Małopolsce i na Podkarpaciu. Poza tym około 18-19. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale na wschodzie Polski może też padać. Deszcz możliwy też nad morzem.
7: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Fantastyczny bój o półfinał US Open, broniący tytułu Carlos Alcaraz przegrał po pięciosetowym meczu z Benem Sheltonem. Amerykanin piłkę meczową wygrał o wpół do czwartej, nad ranem. W historii nowojorskiego turnieju jeszcze nikt nie kończył meczu tak późno. Shelton w półfinale zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Dziś dwa kolejne ćwierćfinały. Karen Khachanov zmierzy się z Belgiem Aleksandrem Bloksem, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem. W półfinale kobiecego turnieju są już Aryna Sabalenka i Jessica Pegula, a walczą o niego Qin Wen Zheng z Janą Rybakiną, po nich na kort wyjdą Mira Andrzejewa i Coco Gauff. Wczoraj niespodzianek nie było, dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Mistrzów już o 18.45. FC Barcelona zmierzy się z Feyenoordem Rotterdam, a VfB Stuttgart z Wikingiem Stavanger. O 21.00 do gry wejdą m.in. obrońcy tytułu Paris Saint-Germain. Mistrzowie Francji nie powinni mieć najmniejszych problemów w starciu ze Slovanem Bratysława. Zaczynamy tę zabawę od zera, mówi trener paryżan Luis Enrique. Przeszłość to przeszłość, nie interesuje mnie to. To jak prawo jazdy, które trzeba odnawiać co roku. W przeciwnym razie wszyscy są nakręceni, zmotywowani i gotowi do gry przeciwko nam. Musimy to zaakceptować, a to oznacza, że musimy wyjść z naszej strefy komfortu. W poprzedniej edycji PSG w finale wygrało z Arsenalem. Londyńczycy zagrają dziś wieczorem na wyjeździe z Napoli. Ruszają siatkarskie mistrzostwa Europy. Pierwsze spotkanie rozpoczyna się właśnie w Sofii, gdzie Bułgaria gra z Macedonią Północną. To grupa B, w której wystąpią również Polacy. Obrońcy tytułu zaczną turniej jutro od meczu z Portugalią. Wiadomo, o co gramy, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
10: No na pewno jedziemy w roli faworyta i do takiego, można powiedzieć, murowanego od długiego czasu nasza reprezentacja nie schodzi poniżej pewnego poziomu i zdążyli nas przyzwyczaić do tego, że są to zazwyczaj mecze finałowe, że są to mecze o złoty medal i taką chyba narrację musimy przyjąć, że jadą zdecydowanie bronić tytułu mistrza Europy. Jest to zespół na tyle mocny, że jest w stanie no dzisiaj rywalizować z każdym i pokonać każdego.
9: Polacy w Sofii zagrają kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Pozostałe grupy będą rywalizować w rumuńskiej Cluj-Napoce, fińskim Tampere i w Mediolanie, gdzie zostanie rozegrana faza finałowa.
11: Witam wszystkich, środowy wieczór, czas zacząć. Kolejna porcja dobrej muzyki i świetnych ciekawostek, między innymi ze świata muzycznego. Patryk Jaromierski, a to jest Radio Włocławek.
0: Po polsku na 101,4 FM.

Królowa grzecznego country postanowiła pokazać pazur i udawać Freda Dursta na festiwalu w Iowa. Carrie Underwood weszła na scenę w czerwonej czapeczce i odpaliła Break Stuff, grzecznie wycinając z tekstu wszystkie brzydkie słowa. Internauci szybko ją obśmiali, wytykając, że grzeczne coverowanie agresywnego utworu mija się z jakimkolwiek sensem. Wygląda na to, że udawanie buntowniczki bez używania przekleństw brzmi tak sztucznie, jak to tylko możliwe.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Piąta Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych oraz Włocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Jak będą wyglądały zawody przyszłości i czego młodzi ludzie będą musieli nauczyć się, żeby odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy? O tym we Włocławku rozmawiają dziś doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy i eksperci. W Centrum Kultury Browar B odbywa się Piąta Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych Nowa Energia na Rynku Pracy. Mówi Agnieszka Pawłowska, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.
2: Wytwarzanie energii w obecnych czasach jest kluczowym elementem dla naszego kraju. Powstają różne projekty takie na skalę całego kraju, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i pomorskim, a są to dla nas jako Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej bardzo kluczowe województwa, dlatego staramy się, żeby osoby, które zajmują się edukacją młodzieży, były jak najbardziej zaktualizowane o wiedzę, która za chwilę na tym rynku będzie potrzebna. Stąd też pomysł na nazwę tej konferencji i ten temat.
1: Uczestnicy rozmawiają o nowych zawodach, kompetencjach przyszłości oraz o tym, jak szkoły mogą przygotować uczniów do zmian, które już zachodzą na rynku. Mówi Joanna Rek, wicekurator województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Doradcy, jeżeli chodzi o doradcę zawodową, jest bardzo potrzebny w szkole, bo w dzisiejszym zmieniającym się świecie i tak różnorodnym, no jest konieczna pomoc doświadczonej osoby, która pokieruje ucznia.
1: W programie znalazły się również tematy związane ze szkolnictwem zawodowym, zielonymi kompetencjami oraz zapotrzebowaniem na specjalistów związanych z nowym systemem energetycznym. O perspektywie lokalnego rynku pracy mówiła m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. W konferencji uczestniczą także przedstawiciele włocławskiego samorządu. Miasto reprezentuje zastępca prezydenta Włocławka Monika Jabłońska, która podkreślała znaczenie takich wydarzeń w mieście. Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń między szkołami, pracodawcami i instytucjami, które mają wpływ na przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Włocławski Szpital kontynuuje doposażenie oddziałów. Do placówki trafi 15 nowych kardiomonitorów, centrala nadzoru oraz 4 monitory funkcji życiowych. Ich łączny koszt to 740 tysięcy złotych. Lewia część tej kwoty została sfinansowana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, mówi Bartłomiej Kucharczyk, inspektor do spraw komunikacji społecznej.
4: Tym razem mówimy o urządzeniach, które zasilą przede wszystkim oddział chorób wewnętrznych i nefrologii. Tutaj specyfika pracy tego oddziału i przede wszystkim pacjentów, którzy są na tym oddziale, jest taka, że mówimy o pacjentach starszych, mówimy o pacjentach z wielochorobowością, mówimy o pacjentach, którzy trafiają do nas i mają jednocześnie problemy na przykład kardiologiczne i oddechowe. Dlatego i kardiomonitory, i monitory funkcji życiowych to doskonale sprawdzą się.
1: Kardiomonitor to wieloparametrowe urządzenie medyczne służące do stałego lub okresowego monitorowania najważniejszych funkcji życiowych pacjenta. Choć jego nazwa wskazuje głównie na serce, nowoczesne aparaty mierzą znacznie więcej parametrów. Wcześniej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dokonał zakupów różnego rodzaju sprzętu, m.in. dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Wzmocniony został także zakład rehabilitacji. Trafiło tam kilka nowych urządzeń, w tym robot Robert, który pomaga w pracy fizjoterapeutów.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

Jeśli macie ochotę na hip-hop pełen introspekcji i melancholii, to szykujcie się na końcówkę stycznia. Isaiah Rashad przyjedzie do nas po raz pierwszy w historii i zagra 31 stycznia przyszłego roku w Stodole. Wymiesza rap z jazzem i psychodelicznym rockiem, żeby udowodnić, jak bardzo różni się od mainstreamowych gwiazdek. Walka o bilet rusza 10 i 11 września, więc znów będziecie musieli odświeżać stronę co sekundę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Według prokuratury w katastrofie kolejowej zawinił kierowca ciężarówki. Cena ropy przekroczyła 100 dolarów za baryłkę. Dawno nie było tak drogo. To współczesne lochy, tak mówią o więzieniu w Bytomiu, które wygląda jak zamek, ale właśnie idzie do remontu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To kierowca ciężarówki był najprawdopodobniej sprawcą wypadku na przejeździe kolejowym koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Tak twierdzi prokuratura. Pojazd wjechał w wagon pociągu, następnie skład się wykoleił, nie żyje jedna pasażerka, kilka osób jest w ciężkim stanie. Mówi prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
2: Kierujący tym pojazdem z uwagi na ciężki stan zdrowia nie został przesłuchany, ale te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że sygnalizacja świetlna w momencie wypadku działała. W kabinie maszynisty była kamera, prokuratura zabezpieczy ją na potrzeby śledztwa. Nieprzestrzeganie przez kierowców zasad na przejazdach kolejowych to powszechny problem, mówi redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn Karol Trammer.
3: Mamy bardzo poważny problem z tym, że kierowcy, przynajmniej duża ich część, kompletnie nie potrafią zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym i nie wiedzą, że czerwone światło oznacza stój.
1: W związku z wypadkiem wstrzymany jest ruch kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim a Radomiem. Po raz pierwszy od lipca cena baryłki ropy przekroczyła 100 dolarów. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Izrael i USA rozpoczęły ponad pół roku temu. Tomasz Orchowski.
4: Amerykanie mieli zniszczyć 5 irańskich tankowców, Teheran zaatakować 10 statków i amerykańską bazę w Jordanii, która przekazała, że przechwyciła 18 z 20 irańskich rakiet. Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio. Ta wymiana ciosów jest prosta. Za każdym razem, jak Iran będzie próbował atakować amerykańskie okręty, będzie tracić tankowce. Z kolei w atakach na Arabię Saudyjską przeprowadzonych przez jemeńskich Hutich, sojuszników Iranu, rannych zostało ponad 70 osób. Na wszelkie takie eskalacje rynki reagują z niepokojem, bo destabilizują one sytuację w regionie kluczowym dla handlu międzynarodowego, między innymi ropą.
1: A drożejąca ropa przekłada się na wzrosty cen benzyny na stacjach. Więzienie w Bytomiu przypomina lochy w neogotyckim zamku, ale już niedługo zbliża się gruntowny remont. 19-wieczny budynek zostanie zmodernizowany, mówi dyrektor aresztu Adam Nawrocki.
5: To mamy trzy obszary takie podstawowe, czyli poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników, poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
1: Remont ruszy w pełni, dopiero w przyszłym roku ma potrwać 2 lata. Polskie F-16 patrolowały niebo nad Morzem Czarnym, wzięły udział w misji wraz z samolotami z Francji i Belgii. Według oficjalnych komunikatów misja NATO miała pokazać obecność sojuszników w regionie. Setki tysięcy Norwegów pożegnały króla Haralda V. Główną aleją Oslo przewieziona została na armatnie i lawecie trumna. W mieście ustawiono specjalne telebimy. Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały 4 myśliwce F-35 w formacji Missing Men. To znaczy, gdy leciały nad katedrą, jeden z samolotów wzbił się ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby. Harald V zmarł pod koniec sierpnia w wieku 89 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Haakon.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się dziś w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy podejmują właśnie Macedonię Północną, a Polacy turniej rozpoczną jutro od meczu z Portugalią. Są głównym faworytem do złota, ale nie wieszajmy im jeszcze medali na szyjach, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
9: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
8: Rywalami Polaków w Sofii oprócz Portugalii, Bułgarii i Macedonii będą także Ukraina i Izrael. To grupa B. Grupa A grać będzie w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj-Napoce. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Te mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Trwa z kolei mecz w Barcelonie, gdzie mistrzowie Hiszpanii podejmują Feyenoord Rotterdam. Wojciech Szczęsny jest na ławce, a Jakub Moder wciąż leczy kontuzję. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens Lucern ze Szwajcarii. Wisła Płock o 20:45 zagra na wyjeździe z Nund. Liga Mistrzów przeszła reformę od tego sezonu. 24 drużyny grają w 6 grupach, z których dalej awansują po dwie najlepsze. Matthew Brennan po raz 5 najszybszy w tegorocznym wyścigu Vuelta Espania. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Prowadzący w wyścigu Hiszpan Enric Mas ukończył etapę w peletonie razem ze swoimi najgroźniejszymi rywalami. W klasyfikacji generalnej ma 2 minuty i 6 sekund przewagi nad drugim Austriakiem Felixem Gallem.
10: Kilka minut po 19:00. Wieczór trwa, nasze radio gra dalej najlepsze hity. Także podkręćcie odbiorniki, teraz będzie coś naprawdę fajnego.

Żegnamy sceniczne zgrzyty, bo po nieudanym występie w białych botach Edyta Górniak wywołała w sieci ogromne poruszenie. Z powodu usterek technicznych diwa wściekła się na realizatorów i po 36 latach ogłosiła zawieszenie współpracy z telewizją publiczną. W emocjonalnym wpisie podziękowała fanom za wsparcie i zapytała refleksyjnie, czy w dzisiejszych czasach warto być jeszcze komuś oddanym. Telewizja wydała już oficjalne przeprosiny, tłumacząc całą sytuację wyjątkowo niefortunnym błędem sprzętowym.

nawet 16 lat wspólnego stażu i dziecko nie uchroniło córki gwiazd rancha przed trafieniem przed ołtarz. Para cierpliwie czekała na ustawę o związkach partnerskich, ale prezydenckie weto skutecznie wybiło im to z głowy. Żeby mieć w końcu spokój z papierami, zamiast hucznego wesela zrobili szybki obiad na 10 osób w Warszawie. Jak widać, politycy potrafią skłonić Polaków do tradycyjnego małżeństwa skuteczniej niż najbardziej namolni rodzice.

Podobno najlepszą osłoną przed marudzącym szefem i głośnym sąsiadem jest mocny osiedlowy beat ustawiony na cały regulator. Oczywiście na słuchawkach, żeby nie było. Polski rap przeszedł drogę od piwnicznych nagrań do muzyki tła, przy której korpo pracownicy próbują skupić się na Excelu. Kiedyś raperzy nawijali o twardym życiu na klatkach, a dzisiaj ich poetyckie zwrotki służą nam głównie jako motywator na bieżni. Ale zamiast tracić pół godziny na układanie własnej składanki, można śmiało posłuchać naszego radia.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj za

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Śledczy badają, dlaczego kierowca wjechał w pociąg, nie żyje pasażerka. Ważna wizyta z Pentagonu, ważą się losy amerykańskich baz w Polsce. Winobranie, zmorą szpitala w Zielonej Górze. Pijani uczestnicy zapełniają SOR. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oględziny miejsca katastrofy kolejowej na Mazowszu potrwają jeszcze kilkanaście godzin. Ciężarówka wjechała na przejazd i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, powodując wykolejenie składu. W szpitalu zmarła pasażerka pociągu. Kierowca ciężarówki, około 50-letni mężczyzna, znał ten przejazd. Nie wiadomo, dlaczego zignorował czerwone światło, mówi rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guść.
2: Żadnych hipotez nie bierzemy pod uwagę. Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych.
1: Kierowca przeżył, choć z ciężarówki zostały strzępy. Mężczyzna jest w ciężkim stanie. Śledztwo będzie dotyczyć nieumyślnego spowodowania katastrofy. Trzeba radykalnie zaostrzyć przepisy dla łamiących prawo na przejazdach kolejowych, oświadczył premier Donald Tusk. To komentarz po dzisiejszej katastrofie kolejowej. Zaostrzenie przepisów ma dotyczyć przede wszystkim tych, którzy systematycznie je łamią i wjeżdżają na przejazdy kolejowe, podkreśla premier.
3: Mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć.
1: Poza pasażerką pociągu, która zmarła w tym wypadku, rannych zostało około 20 osób. Najbliższe 48 godzin będzie kluczowe dla relacji polsko-amerykańskich, tak twierdzi Ministerstwo Obrony Narodowej. Do Polski przyleciał współpracownik szefa Pentagonu Pita Hegseta, Thomas DiNanno. Rozmowy miały dotyczyć potencjalnej lokalizacji dla stałych amerykańskich baz wojskowych. Polska i USA podpisały też kolejną, szóstą już umowę, która dotyczy gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu. Opiewa na 4 miliardy dolarów. Kamery w stajni zarejestrowały, jak sędzia jeździectwa sportowego znęca się nad końmi. Kobieta usłyszała zarzuty, grozi za to więzienie, mówi prokurator Aleksandra Marańda.
4: Wielokrotnie stosowała wobec nich siłę fizyczną, uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem w tym okolice głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powieki i brzucha.
1: Kobieta nie trafiła do aresztu, ale została objęta zakazem wykonywania wszelkiej działalności związanej z końmi. Związek jeździecki ją zawiesił. SOR szpitala w Zielonej Górze przechodzi oblężenie w związku z trwającym w mieście winobraniem. W pierwszy weekend winobrania na SOR trafiło ponad 230 osób. Aż 25 pacjentów było w stanie upojenia alkoholowego. Rekordzista miał śmiertelną dawkę, prawie 5 promili, mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka szpitala.
5: Najwidoczniej była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
1: To coroczne winobranie i coroczny problem. Pijani zajmują miejsca na SOR-ze trzeźwym pacjentom. Winobranie potrwa jeszcze do niedzieli. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro na ogół 18-19 stopni, maksymalnie 20 na południu Polski. Niebo częściowo zachmurzone, ale może padać, szczególnie na wschodzie. Deszczowo też nad morzem. Prognozy mówią też, że najbliższy weekend ma być nawet całkiem przyjemny.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: No i mamy to kilka minut po 20. Jesteśmy już w połowie wspólnego wieczoru, także zostańcie z nami dalej.
7: WPP na 101 i 4 FM.

Wygląda na to, że architekci na świecie wreszcie zrozumieli, jak do bólu smutne potrafią być szare betonowe osiedla. W takiej Japonii zbudowali więc spalarnię śmieci udającą bajkowy pałac oraz pstre bloki, które mają leczyć mieszkańców samym wyglądem. W Detroit postawili biurowce z 2 milionów kolorowych cegieł, a w Londynie na przykład wykafelkowali kolumny jak łazienkę. Patrząc na te mieszanki barw, można tylko zatonąć w zadumie i zapłakać nad szarością naszych osiedli z wielkiej płyty. Chociaż tych jest już coraz mniej.

0: No to mam teraz fatalne wieści dla wszystkich, którzy po 20 minutach powolnej jazdy na rowerku nagradzają się dużą pizzą. Naukowcy, znowu oni, udowodnili, że wasze bajeranckie smartwatche łużą w żywe oczy i zawyżają spalone kalorie. Co ciekawe, im więcej macie do zrzucenia, tym zegarek chętnie wmawia wam, że spaliliście po prostu kosmiczne ilości energii. Słodkie kłamstewka na nadgarstku są bardzo miłe dla oka, ale no niestety, deficytu kalorycznego oszukać się nie da.
1: Radio Wrocławek po polsku.

Bryan Adams zapowiedział właśnie swój nowy album How's It Going, który ukaże się już 6 listopada. Płyta będzie osobistym hołdem dla Kanady, łączącym w 12 utworach brzmienia rocka, folku oraz country. Wśród piosenek znajdziemy m.in. specjalny numer dedykowany kanadyjskiemu bohaterowi Terriemu Foxowi. Świetna wiadomość jest taka, że muzyk zagra w Polsce. Już 11 grudnia wystąpi w Prezero Arenie Gliwice.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ropa najdroższa od miesięcy, kierowcy płacą więcej za paliwo. Nawrocki liderem rankingu zaufania, Brown na czele nieufności. Pacjent miał zawał, ale drzwi do szpitala były zamknięte. Przeżył, a wobec winnych są konsekwencje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach biją rekordy. Dotyczy to głównie diesla, ale drożeje też 95 i gaz. Rosnące ceny ropy naftowej nie są efektem braku surowca, a trudnościami z transportem, mówi analityk rynku paliw ePetrol.pl dr Jakub Bogucki.
2: Ropy na świecie cały czas nie brakuje, ona jest w różnych miejscach, z których można ją względnie bezpiecznie dostarczyć. Natomiast żadne z tych miejsc nie jest miejscem, z którego można ją dostarczyć szybko i tanio.
1: Dziś cena baryłki ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyła $100. To efekt eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Karol Nawrocki na szczycie rankingu zaufania do polityków. W sierpniu ufało mu 51% ankietowanych. Tak mówią wyniki badania CBOS-u. Na kolejnych miejscach wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Ranking nieufności otwiera Grzegorz Braun, za nim Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Mężczyzna, który po pijanemu pod wpływem narkotyków staranował samochodem grupę dzieci, stanął dziś przed sądem w Wejherowie. W wyniku wypadku spowodowanego przez Marcina R. jeden z chłopców zginął na miejscu, a drugi stracił nogę. Dwaj pozostali trafili do szpitala. Na sali rozpraw był reporter Paweł Radzewicz.
3: Opis wypadku zawarty w akcie oskarżenia może wywoływać dreszcze. Pijany Marcin R. pędząc samochodem staranował kolejno czterech chłopców, mówi prokurator Bartłomiej Giesz.
4: Znajdują się w znacznym stanie nietrzeźwości pod wpływem substancji psychotropowej, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez znaczne przekroczenie prędkości, uderzył prawą stroną swojego pojazdu, kolejną, w każdego z rowerzystów oraz pieszego.
3: Mężczyzna nie zatrzymał się i nie udzielił swoim ofiarom pomocy. Tego, że zabił samochodem jedno dziecko i okaleczył drugie, nie zauważył.
5: Strasznie żałuję tego, że skutkiem moich nieodpowiedzialnych, jak i niedopuszczalnych czynów jest tak ogromna tragedia. Mogę tylko przeprosić.
3: Mówił, patrząc na obecnych na sali rozpraw poszkodowanych chłopców i zapłakaną rodzinę tego, który nie przeżył. Marcinowi R. grozi 12 lat więzienia. Z Wejherowa Paweł Radzewicz.
1: Wracamy do sprawy pacjenta z zawałem serca, który nie mógł dostać się do szpitala, bo drzwi były zamknięte i nikt nie reagował na dzwonek. NFZ ukarał finansowo szpital karą 30 tysięcy złotych. Dwaj pracownicy szpitala zostali zwolnieni dyscyplinarnie. Dyrekcja zgłosiła też sprawę do prokuratury. Pacjent przeżył, wezwał pod szpital karetkę, która zabrała go do innej placówki. Uwielbiana przez Polaków Hiszpania jest coraz gorętsza. W tym roku odnotowano najwięcej w historii upalnych dni, aż 61. Aż o 20 więcej niż poprzedni rekord. To było też najgorętsze lato od początku pomiarów. Średnia temperatura wyniosła 24,5 stopnia. Naukowcy odkryli, że sposób chodzenia od pięty do palców pomógł naszym przodkom przetrwać i podbić świat. Dzięki temu zużywali mniej energii i mogli pokonywać większe odległości w poszukiwaniu jedzenia. Badania pokazują, że ludzie chodzą w ten sposób znacznie częściej niż małpy człekokształtne. Chodzenie od pięt do palców mogło dać naszym przodkom przewagę podczas polowań i wędrówek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie częściowe, na zachodzie słonecznie, ładnie, na wschodzie Polski może padać. Podobnie nad morzem też może być deszczowo. A temperatura około 18 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 19, 20, a może nawet 21 na południu.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Obronić tytuł i wywalczyć awans na Igrzyska Olimpijskie to cel naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, które rozpoczęły się dziś w Sofii. Współgospodarze Bułgarzy podejmują właśnie Macedonię Północną, a Polacy turniej rozpoczną jutro od meczu z Portugalią. Są głównym faworytem do złota, ale nie wieszajmy im jeszcze medali na szyjach, mówi były libero naszej kadry Krzysztof Ignaczak.
9: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
8: Rywalami Polaków w Sofii oprócz Portugalii, Bułgarii i Macedonii będą także Ukraina i Izrael. To grupa B. Grupa A grać będzie w Mediolanie, gdzie odbędą się także półfinały i finał. Grupa C w fińskim Tampere, a grupa D w rumuńskiej Cluj-Napoce. Napoli kontra Arsenal i Atletico Madryt kontra Liverpool to największe hity drugiego dnia pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Te mecze o 21:00, tak samo jak starcie obrońców tytułu Paris Saint-Germain ze Slovanem Bratysława. Trwa z kolei mecz w Barcelonie, gdzie mistrzowie Hiszpanii podejmują Feyenoord Rotterdam. Wojciech Szczęsny jest na ławce, a Jakub Moder wciąż leczy kontuzję. Pierwszym liderem rozgrywek został Manchester City, który pokonał wczoraj na wyjeździe FC Porto 2-0. Karol Bielecki, jeden z najwybitniejszych polskich szczypiornistów, został prezesem Iskry Kielce, 21-krotnych mistrzów Polski w piłce ręcznej. Drużyna, która występuje oczywiście pod nazwą Industria, właśnie rozpoczęła nowy sezon w Lidze Mistrzów od meczu z HC Kriens Lucern ze Szwajcarii. Wisła Płock o 20:45 zagra na wyjeździe z Nund. Liga Mistrzów przeszła reformę od tego sezonu. 24 drużyny grają w 6 grupach, z których dalej awansują po dwie najlepsze. Matthew Brennan po raz 5 najszybszy w tegorocznym wyścigu Vuelta Espania. Brytyjski kolarz tym razem wygrał 17 etap z metą w Sewilli. Prowadzący w wyścigu Hiszpan Enric Mas ukończył etapę w peletonie razem ze swoimi najgroźniejszymi rywalami. W klasyfikacji generalnej ma 2 minuty i 6 sekund przewagi nad drugim Austriakiem Felixem Galem.
10: Jest parę minut po 21:00. Ostatnia wspólna godzina tego wieczoru, także podkręćcie radio i jedziemy z tą godziną.
7: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

polskim showbiznesie wydarzył się prawdziwy cud. Znana para nie robi z własnego związku telenoweli. Roxana Kwiatkowska ubiera połowę rapowej sceny, a BDS musiał dać jej aż dwa pierścionki, żeby przypieczętować zaręczyny. Zamiast biegać po ściankach i sprzedawać prywatność w sieci, wolą pisać do siebie słodkie posty na urodziny. Wygląda na to, że da się odnieść sukces w showbiznesie bez ciągłego ustawiania się z fotografami w restauracji.

Jest. Za moment wybije 22, a to oznacza, że na mnie już pora. Dzięki, że ze mną byliście i zawitam w waszych głośnikach standardowo następnego dnia o tych samych godzinach. Patryk Jaromierski, to jest Radio Włocławek. Do usłyszenia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska wysyła pomoc Ukrainie o wartości 50 milionów euro. Pijany prokurator na motocyklu usłyszał zarzuty. Śledczy szukają przyczyn katastrofy kolejowej na Mazowszu. Biorą pod lupę stan techniczny ciężarówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości 50 milionów euro, poinformowało o tym Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wsparcie będzie dotyczyć środków obrony powietrznej. O tym, co nasz kraj będzie mógł przekazać Ukrainie, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
2: Przede wszystkim mamy jeszcze trochę postsowieckich systemów średniego, krótkiego zasięgu, nie mówiąc już o naszym produkcie pionierskim, czyli przenośne przeciwlotnicze czy przeciwrakietowe zestawy Piorun, które są bardzo skuteczne.
1: Wsparcie dla Kijowa zadeklarowały też wczoraj inne kraje. Niemcy mają przekazać nowe pociski do systemów Patriot i samolotów F-16. Wielka Brytania wyda 100 milionów funtów na dostawę amerykańskiego uzbrojenia, a Holandia przeznaczy 300 milionów dolarów na tak zwany projekt Linia Dronów. Są zarzuty dla prokuratora z Bydgoszczy za jazdę motocyklem po pijanemu. Miał ponad promil alkoholu. Został zatrzymany dzięki stanowczej reakcji postronnych osób. Agnieszka Wynarska.
3: To było obywatelskie zatrzymanie. Dominik M. podjechał motocyklem pod sklep w miejscowości Białe Błota koło Bydgoszczy. Zachowywał się dziwnie, dlatego znajdujące się tam osoby, podejrzewając, że może być pod wpływem alkoholu, zabrały mu kluczyki i wezwały policję. Prokurator odmówił badania alkomatem, dlatego został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew. Prokurator po usłyszeniu zarzutów jazdy po pijanemu opuścił już areszt. Został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Grożą mu 3 lata więzienia.
1: Maszynista, kierowca ciężarówki i pasażerka pociągu walczą o życie w szpitalu. Na Mazowszu doszło dziś do tragicznego wypadku. Pociąg zderzył się z ciężarówką. Jedna z pasażerek pociągu zginęła. Służby badają też szczątki ciężarówki. Nie wiadomo, dlaczego wjechała w przejeżdżający pociąg.
4: Ta ciężarówka zostanie przekazana do badań technicznych. Ustalimy, czy możliwe jest to, że mogły tam jakieś wady techniczne być, jakieś niesprawne elementy.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guś. Zaczęły się siatkarskie Mistrzostwa Europy. Polacy są faworytami. Celem jest obrona tytułu, tym bardziej, że nagrodą za to będzie awans na Igrzyska Olimpijskie. W meczu otwarcia w Sofii gospodarze Bułgaria wygrali z Macedonią Północną 3-0. My zaczynamy jutro od meczu z Portugalią. Najgorsze, co możemy zrobić, to zlekceważyć rywali, mówi były libero polskiej kadry Krzysztof Ignaczak.
5: Sport to jest tylko sport. Może się zdarzyć, że przegramy spotkanie 3-2 w jakimś po prostu, nie wiem, dziwnym meczu, który danego dnia będzie w wykonaniu polskiej reprezentacji słabszy. Tego nie zakładamy, ale taki scenariusz też należy przyjąć, bo niejednokrotnie sport pokazywał nam i uczył nas tej pokory, takiego zjawiska, że faktycznie nie do końca faworyci czasami wygrywają.
1: W pierwszej rundzie rywalami Polaków w Sofii będą też Ukraina i Izrael. Gdyńskie plaże dały w tym roku najwięcej pracy ratownikom morskim. W całym Trójmieście tego lata ratownicy interweniowali 1500 razy, aż 2/3 interwencji przypadło właśnie na Gdynię. Podsumowano sezon. Jak mówią ratownicy, najczęściej musieli ratować ludzi, którzy przeceniali swoje umiejętności, skakali z mola oraz za daleko odpływali na dmuchanych materacach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najładniej będzie jutro na zachodzie Polski. Dużo słońca, trochę chmur. Na wschodzie też czasem poświeci, ale czasem też popada. Podobnie nad morzem. Też może być deszczowo. Temperatura około 18 stopni. Im dalej na południe, tym cieplej, ale niewiele. Na samym południu maksymalnie 21.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Szymon Szewczyk. Były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski, a obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry bardzo.
1: Szymon, może właśnie porozmawiamy o Szewczyk Basketball Academy. Skąd ten pomysł, skąd pomysł na to, żeby utworzyć szkółkę?
2: Zawsze najlepiej zacząć jednak od początku. Pomysł zrodził się ze względu na to, że syn, Emilio, poszedł w moje ślady i gra w koszykówkę. Oczywiście teraz już jest w Walencji, notabene w niedzielę z samego rana zawoziłem go do Warszawy na lotnisko, gdzie poleciał właśnie do Walencji, do Hiszpanii. Zaczyna tam kolejny sezon. Poprzedni był dla niego bardzo dobry, a teraz no mam nadzieję tylko, że będzie rósł, że tak powiem, i w siłę, i w swoje jakieś nowe trofea. I Szewczyk Basketball Academy tak naprawdę zrodziło się po to, żebym mógł z nim potrenować więcej, bo widziałem po prostu inne obozy koszykarskie, inne obozy sportowe, rozmawiałem z rodzicami i nie do końca metoda szkolenia mnie zadowalała. Ja powiedziałem, że ja chcę po prostu iść w totalnie innym kierunku, chcę po pierwsze dobrych treningów taktyczno, motoryczno, sprawnościowo, bym powiedział intelektualny ten trening, żeby on, obóz czy trening u mnie nabiera zupełnie innego wrażenia. Ja staram się dzieciakom przekazać pasję do uprawiania sportu, ale jak również to, co znaczy, ostatnio im tłumaczyłem zresztą, co znaczy etyka pracy, czyli to, jak się kozuje, jak się podaje, jak się rzuca do kosza, to wszystko są rzeczy techniczne, ale tak, żeby to robić dokładnie, żeby to robić z pasją, ja im zawsze mówię, jeżeli nie macie ochoty, nie przychodźcie do mnie na zajęcia, bo szkoda waszego i mojego czasu. Ja respektuję wasz czas, wy respektujecie mój, zawsze się dogadamy. I plus do tego jestem dla nich, no, troszeczkę innym, nazwijmy to, trenerem, bo to nie są typowe treningi, tak jak w klubach, które gdzieś tutaj w naszym Włocławku oczywiście lub też w ościennych miejscowościach się odbywają. Są na zupełnie innym poziomie i intensywności, i właśnie skupienia.
1: Jak wyglądają właśnie same treningi?
2: Trening to jest zawsze jakaś rozgrzewka, powiedzmy 5-10 minut, czasami to są różne zadania, tak, potem zdaję sobie sprawę, ja im też to tłumaczę, że oni muszą się troszeczkę rozgrzać, troszeczkę rozciągnąć, bo to jest ta właśnie etyka pracy. I później w zależności od wieku, w zależności mniej więcej od pozycji oraz ilości uczestników staram się dobrać po prostu dane ćwiczenia do rozwoju, do danego wieku, tak, do danych umiejętności. Zawsze podchodzę indywidualnie, czy to są treningi indywidualne, czy to są treningi grupowe. Staram się zawsze też mieć dobry kontakt z chłopakami. Nie wydzieram się na nich, bo oni mają przychodzić z chęcią do mnie na zajęcia. Oni będą wiedzieli, że te zajęcia będą ciężkie. One będą, że tak powiem, wymagające. Ale nigdy nie było tak, że na któregoś krzyczałem i tak dalej. Po prostu wtedy biorę takiego zawodnika, czy też zawodniczkę, bo czasami dziewczyny też do mnie przychodzą i mówię wprost. Ja mówię, zobacz, zrobiłaś czy zrobiłeś błąd. Dlaczego? Ja oczywiście wiem, bo ja to widzę, tak? Ja to przeżyłem już kilka razy. Staram się, żeby to dziecko samo doszło do błędu lub też do tego, o co mi chodzi. I oczywiście rozmawiamy na ten temat, pokazuję im, jak chcę, dlaczego tak, a nie inaczej, żeby zrobiła tak, czyli niższy kozioł, bardziej na przykład ugięte nogi. To są właśnie te elementy, które robią różnicę.
1: Rozmawialiśmy o treningach, ale Szymon Szewczyk Basketball Academy to nie tylko treningi, to też ostatnio w wakacje ta akcja miała miejsce. Siata od szewca. Na czym to polegało?
2: Tak jak sama nazwa wskazuje, to była siata od szewca. Już w zeszłym roku zauważyłem, że niektóre boiska w naszym mieście są pozbawione właśnie tej jednej fajnej rzeczy, jaką w koszykówce jest właśnie siatka. Bo kiedy piłka przelatuje przez tą siatkę i robi tak zwany swish, wszyscy koszykarze i nie tylko wiedzą doskonale, że to jest coś fajnego. Myślałem nad tym naprawdę niezbyt długo. Jedyną przeciwnością całej tej akcji, żeby od razu zacząć, to było zaopatrzenie się w takie siatki, w które byłoby wiadomo, że to są właśnie od Szewczyk Basketball Academy. I tak zrodziły się te zielone. One są lekko fluorescencyjne, ale najważniejsze dla mnie, że są zielone, są charakterystyczne. I tak właśnie zaczęła się ta przygoda w zeszłym roku już w parku na Słodowie. W tym roku zresztą też tam zawitałem, bo ja zdaję sobie sprawę, że pewne rzeczy się zużywają. Też w moich materiałach apelowałem o to, żeby użytkownicy nazwijmy to, żeby to szanowali, bo docierają do mnie gdzieś różne sygnały, że dzieciaki, czy powiedzmy dorośli się wieszają na tych siatkach i tak dalej, tylko szkoda, po prostu szkoda, bo ja nie mam problemu z tym naprawdę, żeby podjechać i wymienić tą siatkę, tylko tutaj jest kwestia tego, żeby po prostu szanować czyjąś pracę. W tym roku udało mi się doposażyć, nazwijmy to, 13 boisk, 14 jeszcze już jest zrobione, ale jeszcze materiał akurat się nie pojawił na moich socjalach, po prostu no sam obrabiam te materiały. To też jest apel ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby mi kiedykolwiek pomóc w tym, to zapraszam jak najbardziej do współpracy, bo jest tego naprawdę od groma, no a wiadomo, doba ma tylko 24 godziny, a człowiek też ma inne zajęcia niż tylko patrzenie się w telefon, ewentualnie w program, ale w tej edycji bardzo też pomogło mi kilka osób, bo byliśmy na zakręcie z Grzegorzem Uszalikiem, co odbiło się szerokim echem właśnie wśród dzieciaków, które tam mieszkają. Dzięki właśnie jego pomocy zamontowaliśmy całą nową tablicę z nową obręczą, więc dzieciaki mogą sobie już z tego korzystać i plus do tego w dwóch lokalizacjach mieliśmy sytuację taką, że trzeba było zdemontować obręcz, za co dziękuję za szybką reakcję dyrekcji tych placówek, przekazaniu mi tych obręczy oraz firmie Dwunastka z ulicy Toruńskiej, która po prostu wzięła, powiedziała, że jak najbardziej pospawa, pomogła mi, pomalowała i to było coś fajnego, dlatego chylę czoła dla tych osób, jak i również Piotra Harzyskiego, który pomógł mi jak gdyby to wszystko zorganizować, więc bez tych osób niektóre lokalizacje może i by się udały, ale na pewno byłoby to dłużej, a tak to przynajmniej mogliśmy działać dalej. Niejednokrotnie widziałem, że ludzie gdzieś opisywali, że widziałem radnego Szewczyka, czy powiedzmy widziałem szewca z drabiną na boisku, czyli będą nowe siatki i to jest fajne, więc mam nadzieję, że te siatki będą na tych boiskach wisieć jak najdłużej, a wy jako użytkownicy będziecie mogli z nich korzystać. Jak coś się zepsuje, dajcie znać zawsze, napiszcie do mnie, w miarę możliwości będę się starał je wymieniać, zapas siatek mam.
1: Chciałbym na koniec zapytać ciebie jako byłego zawodnika, jako znawcę, jako komentatora sportowego, komentatora koszykówki. Niedawno mieliśmy prezentację nowego, już kompletnego składu Anwilu Wrocławek na przyszły sezon. Jakie wrażenia, jakie wnioski?
2: Powiem w ten sposób. Co roku zmieniamy dosyć dużo zawodników. W tym roku tak naprawdę został jedynie Dawid Słupiński i Łazarski. Tak? Papier przyjmie wszystko. I to zawsze powtarzam. To jest rola właśnie nowego dyrektora sportowego, jak i również nowego trenera, żeby poukładać sobie te klocki, a tak naprawdę później parkiet zweryfikuje wszystko. Jeżeli co do pytania mam być szczery, to już w zeszłym roku te osoby, które to usłyszą, przypomną sobie rozmowę ze mną, że ja w zeszłym roku przed sezonem mówiłem, że będzie nam bardzo ciężko i to bardzo ciężko, bo naliczyłem 10 drużyn, które są bardzo mocno wyrównane. Przypominam, to jest Polska Liga Koszkówki, więc wystarczy sobie popatrzeć na składy, które w zeszłym roku zdobyły mistrzostwo lub też były w czubie tabeli, jak ich miało Polaków. Ja nie umuję tych, że my mieliśmy złych. Bardziej chodzi mi o to, że oni stanowili po prostu o sile zespołu i tutaj było widać zaangażowanie, było widać gdzieś tą jakość w niektórych meczach, w szczególności mówię chociażby o tych spotkaniach finałowych, bo było to widać bardzo. Natomiast chcę też nawiązać do tego, że Anwil w tym o sile zespołu i tutaj było widać zaangażowanie, było widać gdzieś tą jakość w niektórych meczach, w szczególności mówię chociażby o tych spotkaniach finałowych, bo było to widać bardzo. Natomiast chcę też nawiązać do tego, że Anwil w tym sezonie na razie prezentuje się na papierze ciekawie. To nie są na pewno transfery wow, tak, jak to niektórzy lubią bomba transferowa nazwać. Natomiast to nie znaczy, że ta drużyna będzie słaba lub też przysłowiową drużyną do bicia. Ta drużyna musi znaleźć swoje ego, musi znaleźć swoją tożsamość, musi zdawać sobie sprawę, że grają dla najlepszej publiczności w Polsce i najbardziej wiernych kibiców. Niektórym oczywiście zdarza się, że tak powiem, tracić cierpliwość, ale to jest oczywiście sport, więc my jako profesjonalni zawodnicy zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkich się nie da zadowolić. Najważniejsze, żeby ta drużyna dawała z siebie maksa za każdym razem i cieszyła oko nie tylko kibiców, ale również właśnie trenera sama w sobie, żeby znalazła to tak zwane boiskowe DNA. Trzymam oczywiście za nich jak najbardziej kciuki. Mam nadzieję, że talent przede wszystkim Szymona Wójcika, z którym rozmawiałem jeszcze przed podpisaniem w ogóle kontraktu tutaj w Anwilu, bo pytałem się jego, jak wygląda jego sytuacja. Cieszę się, że trafił do Wrocławka. Jeszcze z nim od tamtego momentu na razie nie rozmawiałem. Chciałem, żeby się skupił na tym trenowaniu, tak, na przyjeździe tutaj właśnie do Wrocławka, na poznaniu tego wszystkiego, ale oczywiście mam do niego wielki, nazwijmy to sentyment, to jest jedno, ale też wielką sympatię ze względu na to, że pamiętam pamiętam doskonale, jak świętej pamięci jego tata, czyli Adam Wójcik, opiekował się mną, kiedy ja byłem młodszy, kiedy prawie wyleciałem z reprezentacji Polski. Wstawił się za mną, więc na pewno czy Jan, czy Szymon mogą zawsze liczyć na mnie i trzymam kciuki za to, że w Anwilu rozwiną naprawdę skrzydła.
1: Podsumowując, wszystko zweryfikuje parkiet, wszystko zweryfikuje sezon.
2: Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem, sezon jest bardzo długi i tak jak powiedziałem w zeszłym roku, że liga będzie bardzo mocno wyrównana, Polacy będą stanowili o sile. Kto trafi z transferami zagranicznymi, ten będzie grał o wyższe cele. Oczywiście kontuzje to też jest, no niestety, element zawodowego sportu, czy nazwijmy to wyczynowego, bo koszykówka też do takich, powiedzmy, troszeczkę należy. Oby nie było dużych kontuzji, obyśmy mogli się cieszyć fajnym wynikiem na koniec tego sezonu. Tego oczywiście im życzę, ale łatwo nie będzie.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Szymon Szewczyk.
2: Dziękuję bardzo.
0: To był Dzień na 101,4 FM.

0: sprawy.
1: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, a to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest Justyna Kwiatkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku. Naszym tematem będą najbliższe wydarzenia, które biblioteka przygotowała dla mieszkańców.
3: Przed nami wrzesień, chcieliśmy się zapytać, jakie atrakcje dla naszych mieszkańców przygotowała biblioteka.
4: We wrześniu będzie się dużo w bibliotece działo. 11 września zapraszamy do filii numer 6 przy ulicy Żytniej 66/68 na spotkanie z Piotrem Kościelnym, detektywem, ale i pisarzem. Piotr Kościelny jest pisarzem tworzącym takie mroczne powieści z pogranicza kryminału. Jego największą książką jest powieść Zwierz. Przez kilkanaście lat pracował jako prywatny detektyw, a od roku 2021 zupełnie poświęcił się pisaniu i teraz tworzy książki, thrillery i kryminały.
3: A jakie jeszcze wydarzenia kulturowe dla naszych mieszkańców tutaj w mieście, oprócz takich typowo książkowych?
4: 24 września biblioteka będzie rozbrzmiewać muzyką. Zapraszamy na koncert Pawła Szymczaka. Jest to pianista, akordeonista z wykształceniem muzycznym, który od kilkunastu lat z pasją rozwija swoją przygodę z akordeonem. W swojej twórczości sięga po różnorodne gatunki, style muzyczne, prezentując publiczności znane melodie światowe, muzykę folkową, filmową, utwory rozrywkowe czy tanga oraz walce. Będzie to koncert fortepianowo-akordeonowy. 17 września o godzinie 17 zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie pod tytułem Mirka i Wiśnie. Będzie to spotkanie autorskie z panią Mirosławą Stojak wokół jej najnowszych książek. Będziemy wtedy rozmawiać o książce Iskor. Jest to publikacja poświęcona włocławskim Żydom. Będziemy rozmawiać o dwóch powieściach obyczajowych pod tytułem Teodora oraz Melania i Wiśnie, a także zaprezentowany zostanie zbiór opowiadań, nowelek, esejów pod nazwą Starówka.
3: Skąd się wziął pomysł na organizację Biotop we Wrocławku?
4: Chcieliśmy zorganizować festiwal w bibliotece, który skupiłby wielkie nazwiska znanych reporterów, dziennikarzy, dzięki czemu każdy włocławianin mógłby taką osobistość poznać bliżej. No i oczywiście rozmawialibyśmy o książkach, bo to jest najważniejsze w tym festiwalu.
3: A skąd pomysł na nazwę?
4: Biotop, dlatego że bio oznacza biografię, tak? Czyli to, o czym rozmawiamy podczas festiwalu, a top, czyli najlepszy.
3: Dlaczego zdecydowaliście się Państwo poświęcić festiwalu literaturze biograficznej i faktu?
4: Nie ma takiego festiwalu we Wrocławku i w najbliższej tutaj okolicy, w regionie. Dlatego chcieliśmy typowo zająć się tym tematem, który przyciągnąłby wielu czytelników i mógł zainteresować wielu z nich.
3: A czym tegoroczna edycja różni się od poprzednich?
4: Tegoroczna edycja różni się od poprzednich tym, że mamy 4 dni festiwalu. Poprzednio były to 3 dni. W tym roku 4 dni. Zaczynamy od środy, kończymy w sobotę. Także to jest nasza najważniejsza zmiana.
3: A jak wybieraliście Państwo tegorocznych gości?
4: Tegoroczni goście skupieni są wokół różnych tematów, ponieważ mamy gości związanych z muzyką, czyli panią Izabelę Torjanowską. Roman Czejarek, który też był przez 25 lat szefem Lata z Radiem, będzie opowiadał o Heweliuszu, czyli zupełnie inny temat historyczny. Krzysztof Materna opowie nam o polskim showbiznesie, także kolejny ciekawy temat. A na sam koniec Michał Fajbusiewicz opowie nam o kryminalnych zagadkach i ich rozwiązywaniu.
3: Czy trudno było zaprosić tak rozpoznawalne osoby do Wrocławka?
4: Nie było to łatwe, jednak udało nam się wszystkich gości zaprosić do Wrocławka. Z chęcią zaproszenie przyjęli, także będziemy mogli z nimi porozmawiać.
3: Co chcielibyście Państwo, aby uczestnicy festiwalu wynieśli z tego spotkania?
4: Przede wszystkim kontakt z tymi wielkimi postaciami, z wielkimi nazwiskami, no i też takie rozmowy na temat książek, na temat życia.
3: Poprosimy jeszcze o szczegóły tego wydarzenia.
4: Festiwal odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Warszawskiej. Będzie to 4 dni festiwalu, od 14 do 17 października. Na festiwal będą obowiązywać darmowe wejściówki, które będziemy rozdawać od 15 września, w godzinach otwarcia biblioteki, i z takimi wejściówkami zapraszamy Państwa na każde ze spotkań.
3: Czy ilość miejsc jest ograniczona?
4: Tak, ilość miejsc jest ograniczona, bo wiemy, że zainteresowanie festiwalem już jest duże, a chcielibyśmy zapewnić każdemu czytelnikowi, każdemu gościowi komfort, dlatego wprowadziliśmy bezpłatne wejściówki.
3: Czy na każdy dzień festiwalu jest wejściówka, czy wejściówka upoważnia do wykorzystania już przez cały festiwal?
4: Nie, każdego dnia na każde spotkanie jest osobna wejściówka.
3: A jaki gość cieszył się największym zainteresowaniem? Cieszę się, o jakiego gościa pytają ludzie najchętniej.
4: Na ten moment często słyszę pytania o spotkanie z panią Izabelą Trojanowską, też z panem Michałem Fajbusiewiczem, ale i pan Materna i Czejarek myślę, że będą obleganym spotkaniem.
2: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę państwu, moim gościem była dziś Justyna Kwiatkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku, a to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka, do usłyszenia.
1: Rozmowa dnia na 101,4 FM.